0: Tak, żeby na spokoju dotrzeć z sypialni do łazienki o tej porze, Michiko i Jason Derulo w RMF Max.
1: Wiecie co? Bo Zakopane w ogóle szuka sposobu, żeby jakoś dotrzeć do turystów z Korei Południowej.
0: I
1: okazuje się, że zaproszono pewną azjatycką influencerkę po to, żeby wrzucała na swoje sociale coś fajnego. No, szczerze, no, krupówki są, tak? Łoscypek jest, Giewont jest,
0: hej,
1: no, kontent sam się robi przy okazji.
2: Ja myślę, że im się powinno bardzo spodobać w końcu góralska muza, to właściwie taki nasz lokalny K-pop.

0: Świeże nowości prosto z pieca RMF Max to Armin van Buuren i jego Everlasting już za nami we Wstawaj Nie Udawaj. Wczoraj mieliśmy kolejną premierę odcinka naszego i waszego ulubionego serialu. Posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: W naszych kapsułach w końcu przyszedł czas na głębokie rozmowy o życiu, śmierci i przyrodzie. Sandy i Benjamin Benji sięgają w głąb gleby.
3: Ej, Benji, a ty byś mnie kochał, jakbym zamieniła się w robaka?
4: No robaczku, no przestań.
3: Ej, a teraz cię tak zapytam, co ty myślisz o śmierci, Benji?
4: Ale że co, że ja śmierdzę? Przecież moja była kobieta, kupiła mi kulkę na 72 godziny, to jeszcze do jutra mnie poczyma, tak? Ale, czy tak, czy nie? Ale poczyma mnie?
3: Ale jaką kulką? Co to ty jesteś, żuk?

0: Britney i Toxic wjeżdża idealnie o poranku, tu RMF Max, tu ekipa Wstawaj, nie udawaj.
1: I przy okazji też pytamy was o to, co wam się obiecało przed snem, no o, takiego.
2: Bo to są zawsze największe obietnice na świecie, czyli na przykład jutro pójdę spać wcześniej.
1: O, albo od jutra to będę pić wodę.
2: O, no, na przykład.
1: Właśnie, i to jest moment, w którym ty nagrywasz nam głosówkę na Messengera RMF Max, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Dlaczego? Bo mamy nagrody i będziemy je rozdawać tuż po 6:00. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max.
0: Dajcie nam znać, co sobie obiecujecie przed snem. Messenger czeka.

0: U nas ogień jest od samego rana. Fire, fire i Shimza na 5 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i to są rzeczy niesamowite. Słuchajcie, co nam tutaj wysyłacie.
0: Ludzie.
3: Co sobie ludzie obiecują, sami sobie składają przysięgę taką przed snem, że co ho ho, my tam nie narobimy od następnego dnia. Bardzo prosimy, co
0: bardzo
3: tutaj
0: proszę,
3: jest?
0: Karolina, opowiadaj. W sensie nie ty, tylko Karolina,
3: ja
0: która wysłała. Nie, nie, poczekaj najpierw.
3: Dziękujemy.
4: 10 minut szybciej, żeby zrobić coś śniadania do pracy.
0: O matko, i wszystko akurat.
4: Nie mam śniadania.
0: Karolina akurat zagadała się przez to, że mamy za głośną muzykę przy okazji, ale to jest właśnie poranek RMF Max. Karolina nam nagrała głosówkę, w której powiedziała, że ona akurat obiecuje, że wstanie 10 minut wcześniej, żeby zrobić śniadanie i co? No i teraz jest
3: nie ma śniadania.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No są, umówmy się, są priorytety o poranku. Lepiej się wyspać, czy lepiej mieć śniadanie do pracy?
0: No odpowiedź jest jedna.
3: No nie kupisz.
5: No właśnie.
3: Po drodze. Shakira w RMF Max i 6 minut po godzinie 6 to jest RMF Max.

0: Słuchajcie, wszystkim, którym potrzeba teraz rozprostować skrzydła, to był Toby Romero i Fly High w RMF Max. 16 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i informacje sportowe o poranku, bo tutaj dużo się działo ostatnio.
1: Tak jest, Pia Skrzyszowska zdobyła, słuchajcie, srebrny medal na Mistrzostwach Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.
0: Pia.
1: I
0: co dalej?
1: Ale jest mały problemik, do złota zabrakło jej zaledwie 1/1000 sekundy.
2: Jednej tysięcznej sekundy tylko
1: zabrakło.
2: Matko, to tak jak mi do autobusu, żebym dzisiaj zdążył. RMF
0: Max. RMF Max. Ja proponuję medale w autobusie dla każdego, kto zdąży.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z

0: reguły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: I po reklamie.

0: Takie rzeczy tylko w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino o 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Dzisiaj, jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, to polecamy raczej długie spodnie i polecamy raczej bluzę.
0: Tak,
4: prawda. Ja ubrałem krótkie i się troszeczkę zdziwiłem.
3: No, właśnie, Piotrek się zdziwił, wy się nie zdziwcie, ale w ostatnim czasie były upały, nie?
0: Było się tam jednak.
4: Susza.
3: No i niestety właśnie ta susza spowodowała to, że teraz owoce i warzywa będą naprawdę drogie, więc trzeba się na to bardzo mocno przygotować.
4: No to wychodzi na to, że jeśli pracujecie w korpo, to już możecie się pożegnać z owocowymi czwartkami.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przepraszam, a owocowe poniedziałki będą?
4: Też nie będzie.
0: Nic nie będzie.
3: Może i nie będzie owocowych czwartków, ale owocowych poniedziałków też nie. Kid Laroi teraz w RMF Max.

0: Do tej pierwszej, kolejnej kawy mistrzowie Swedisha z Mafia Wait So Long na 20, prawie 1 minut do godziny 7 w RMF Max.
1: No i to jest dobry moment, żeby zrobić co? Żeby zrobić zabawę, wspólnie się jakoś rozkręcić, pogadać z wami, słuchajcie, bo to uwielbiamy najbardziej, bo no bez waszych głosów to ten program po prostu w ogóle nie istnieje. Bawmy się razem.
2: Ja ostatnio słyszałem taką nazwę, to akurat mówił tata mojego kolegi, żeby włączyć tego Netflixa, bo tam są takie fajne seriale.
0: Netflixa. A ja byłem ostatnio w Leroyu.
2: O, w Leroyu byłeś, po meble na pewno.
1: W Oszołomie, a nie, bo tam to się robi zakupy spożywcze. No i właśnie o to chodzi w tej zabawie. Słuchajcie, jakie nazwy przekręcają wasi rodzice, albo wy sami przekręcacie.
2: Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobaczcie, jakie to jest proste. Przekonajcie się o tym, że do nas warto tę głosówkę wysłać i jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie. Jakie nazwy przekręcają rodzice? Nagrywajcie głosówkę na Messengera RMF Max.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kub lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: W Toyota Jaworski Auto to, co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
7: I po reklamie.
8: Na podwórku.
9: Na imprezę.
10: Na koncert.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kajra na 12 minut przed siódmą. Jeśli ktoś patrzy na zegarek, nie trzeba, powiemy wam, która jest w radiu.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski i Karola.
2: A my przed momentem zapytaliśmy was, co przekręcają wasi rodzice albo ktoś z waszej rodziny. No i słuchajcie, zasypaliście nas głosówkami. Uwielbiamy to wszystko. Posłuchajcie, co przekręcają rodzice.
3: Witam was, kochani. Moja teściowa zawsze nas się pyta, czy zjedliście już tego hamburgera?
4: To chyba jest ten, co prowadzi tę familiadę, prawda? Tak. To jest on, nie?
0: Tak, tak, tak.
5: To mój tata mówił, czy Rorardino gra. Rorardino, zamiast Ronaldinho.
2: To ten, co grał w ataku z Olisa Bebe.
0: No aha, aha.
2: To był on, no.
6: Weź na mi tutaj, zobacz, bo coś mi się na tym masażerze zepsuło. Oczywiście. Chodzi o Messengera.
0: Aha. Chciałam zapytać, do czego ten masażer?
2: Ale wy cały czas na masażera możecie nam wysyłać głosówki. Także nagrajcie nam głosówkę, co przekręcają wasi rodzice.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Albo wy, bo żeby nie było, nie?
0: Nie, no można śmiało, my się z nikogo nie śmiejemy. Śmiejemy się tylko z tego, co jest przekręcane. Messenger RMF Max, dajcie znać.
2: Masażer.
0: Masażer, przepraszam.
2: Mów poprawnie.
0: Masażer RMF Max, 10 do 7.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takim dobrym, gwizdającym vibe'ie. Do godziny 7 zmierzamy, tu RMF Max, Adam Lambert.
1: Moja mama zamiast PlayStation mówi Stemplation.
2: I to są właśnie nazwy, które przekręcają nasi rodzice. Dostajemy na cały czas na masażera RMF Max całą masę informacji i między innymi dostajemy też takie głosówki.
3: Zawsze na Castoramę mówiła Gastrorama.
4: No bo Gastrorama dlatego, że my tam chodzimy po piątku w sobotę, no to gastro jest.
5: Mama mojej koleżanki zawsze wszystkie ostrzeżenia na temat pogody, burz, nawałnic dostaje od Alberta.
2: Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy Albert RCB też do was dzisiaj napisze, zostańcie z RMF Max, za chwilę Flash Sport i pogoda.
4: Ale to chłopak jest.
0: Punktualnie o 7. Reklama.
6: Jesteś przedsiębiorcą i w swojej firmie zarządzasz flotą minimum 15 aut? Wybierz model Volkswagena w leasingu 101% i skorzystaj z pakietu serwisowego w atrakcyjnej cenie. Już od 49 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły u dealera lub na volkswagen.pl.
7: Sprawdź u dealera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
0: I po reklamie.

0: mąka.
1: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad na wodę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.
5: Siódma w RMF Max oznacza garść sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. No i na otwarcie najnowszy raport z dróg, bo dostaliśmy właśnie sygnał o zakorkowanej trasie w zachodniopomorskim. To A6 w Kołbaskowie, zderzyły się dwie osobówki, tworzy się zatora na miejscu, policja kieruje ruchem. Kłopoty z płynną jazdą występują także na S6 w Pomorskiem, to jest odcinek Słupsk-Lęborg. W pobliżu miejscowości Skórowo doszło do kolizji osobówki z busem, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Lęborka. No a z problemami mierzą się teraz także podróżujący na Sycylię i chcący wrócić z wakacji. Etna znów miesza. W pobliżu lotniska w Katanii utworzyła się chmura z pyłem wulkanicznym. Co najmniej do 11 wstrzymane będą wszystkie przyloty i odloty. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych trudności z opuszczeniem Sycylii ma obecnie około 200 polskich turystów. GUS opublikował nowe dane dotyczące liczby cudzoziemców w Polsce. Mamy ponad 1 132 000 legalnie zatrudnionych migrantów. W ciągu roku to wzrost o 7%, czyli o 75 000 osób. W statystykach dominują Ukraińcy.
6: Blisko 770 000 osób, co ważne, legalnie zatrudnionych, bo tylko takich uwzględniają dane GUS. Stanowią prawie 70% wszystkich cudzoziemców w Polsce. Pod względem liczebności na drugim miejscu są Białorusini, prawie 120 000 osób. W ciągu roku zaszła zmiana na trzecim miejscu. Obywatele Indii wyprzedzili Gruzinów.
5: A to był Igor Skrzypek i przypominamy na koniec jeszcze o niesamowitym zjawisku na niebie w Polsce. Tuż po 19 będziemy mieli okazję zobaczyć częściowo zaćmienie słońca. Najlepsze warunki do obserwacji będą miały północna i zachodnia Polska. I uwaga, jest apel od ekspertki.
7: Przez żadne okulary słoneczne, płyty CD nie oglądać zaćmienia słońca.
5: Apeluje okulistka dr Wioleta Tomczyk-Dorożyńska. Pierwsze od 27 lat całkowite zaćmienie słońca ma występować w Europie Zachodniej w pasie od Islandii po Hiszpanię. Zazdrościmy wszystkim, którzy będą mogli to zobaczyć. 1/1000 sekundy dzieliła nas od złota podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, ale jest kolejny medalowy sukces. Fija Skrzyszowska zgarnęła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Bez medalu za to Paweł Fajdek. W najlepszej próbie nasz młodzież rzucił 79 metrów i 13 centymetrów. No i zmieniamy dyscyplinę na koniec, bo dla GKS-u Katowice dziś ważne starcie to być albo nie być w europejskich pucharach. O 18:00 rozegra rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z HPL-em Tel Awiw. W pierwszym meczu przegrana 0-2.
8: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać.
5: Tyle trener GKS-u Katowice, Rafał Górak. Dziś mamy lato w wersji premium w całym kraju. Ma być słonecznie, pięknie, przyjemnie. No i wartości na termometrach takie, że nikogo nie będą chciały chyba pokonać. 22 kreski w Trójmieście, do 23 w Gorzowie Wielkopolskim, 24 stopnie. To Zielona Góra, Poznań, Warszawa, Kraków. No i do 25 najwięcej zobaczymy dziś we Wrocławiu. Wiatr ma wiać głównie słabo, on tylko chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego. Będzie bardzo przyjemnie. A od piątku znów ukrop.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
9: RMF Max, hity na maksa.
10: Dzisiaj trochę chłodniej, także mam nadzieję, że macie nabite ogrzewanie w samochodzie.
11: No nie, no koniecznie.
10: No bo to trzeba dzisiaj akurat bardziej w tę drugą stronę przekręcić
11: gałkę. Wysokie skarpetki też.
10: No, tak. W końcu.
11: I jak ktoś sobie kupił samochód z pakietem zimowym i podgrzewaną kierownicą, to od dzisiaj można.

0: Lecimy ze środą, to Florida w RMF Max i już 10 po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: Cytując klasyka, nadszedł dzień dzisiejszy.
4: Jest!
3: Chociaż w sumie to był wczorajszy, bo właśnie wczoraj wydarzyło się coś, na co kibice czekali.
0: Czyli?
3: Arkadiusz Milik, słuchajcie, w końcu strzelił gola w towarzyskim meczu Juventusu.
0: A cieszymy się, bo? Przepraszam, jestem nie w temacie.
3: Bo strzelił tego gola po 813 dniach.
4: 813 dni mu zajęło, żeby strzelić gola?
3: To wyszło.
4: To jest tyle czasu, że od ostatniej bramki człowiek mógł sobie zmienić pracę, fryzurę, trzy razy obiecać sobie siłownię i przede wszystkim nadal nie pójść.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
0: Ja się zastanawiam, jak to się liczy? Na ścianie się skreśla 811, 812, 13 dni?
4: To trzeba rodziców bąbelków zapytać, bo tak się tak samo mierzy wiek dziecka. Nie, mój synek nie ma wcale 3 lat, ma 36 miesięcy.

0: Najlepsze bity od samego rana to musi być oczywiście RMF Max. Axwell i Bon na 19 minut po godzinie 7 u nas.
1: No i słuchajcie, jak nie wiecie, co robić w wolnym czasie, to wyniki sondażu wam powiedzą. Przepytano Polaków, jak spędzamy czas wolny i okazuje się, słuchajcie, że no co, no lubimy sobie po prostu odpoczywać, że lubimy czytać książki. Nie siedzimy w internecie.
0: Nie siedzimy w internecie.
1: Tylko 10% ankietowanych odpowiedziało, że nie, że w internecie to tylko czasami. Reszta siedzi na działce albo w ogrodzie.
2: Ta, chyba scrollując.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: I po reklamie.

0: To będzie naprawdę dobra środa. Miley Cyrus w RMF Max na wpół do ósmej.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: To dzisiaj, słuchajcie, to już dzisiaj świat oszalał i czeka na pierwsze w ogóle w XXI wieku. To jest naprawdę grube wydarzenie. Pierwsze w XXI wieku całkowite zaćmienie słońca. Oszalała Hiszpania, oszalała Islandia. Tam wszyscy lecą, żeby zobaczyć to całkowite, no bo u nas na przykład w całości
0: hotele
3: nie będzie
0: pękają
3: widać.
0: W szwach.
3: Tak, w ogóle uruchomiono nawet dodatkowe połączenia lotnicze, żeby wszyscy mogli dolecieć tam, gdzie zaćmienie
0: ludzie
3: będzie widać najlepiej w Europie.
4: Także wspominajcie tych, którzy lecą bardzo ciepło, bo oni się poświęcają dla ludzkości, dla nas wszystkich. Oni tam lecą, żeby zrobić zdjęcie na Insta, żebyśmy my mogli to zobaczyć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Pierwsze w XXI wieku całkowite zaćmienie w Europie. O to chodziło, stąd to zamieszanie.
4: I to już dzisiaj. Pamiętajcie o tym, o 19:00. Nie zapomnijcie, ustawcie sobie budziki.

0: Bez przerwy to u nas lecą najlepsze hity do śniadania. White 2115 i numer To Coś na 22 minuty przed godziną 8. Ale to nie jest jednocześnie najważniejsza godzina dzisiaj, ponieważ okazuje się, że połowa wakacji jest za nami, więc jeszcze jest połowa wakacji, żeby coś zrobić.
1: No właśnie, także bardzo byśmy prosili, żebyście dali nam znać na Messengera, czego nigdy nie próbowaliście, a bardzo byście chcieli spróbować.
2: Że w wakacje?
0: Że w wakacje.
1: Tak jest.
2: No to bardzo proszę, czekamy na wasze pomysły. Na przykład jak ktoś nigdy nie próbował mrożonego arbuza, to jeszcze ma czas, żeby to
1: albo
2: zrobić.
1: Albo skoku na bungee.
2: Na przykład.
0: Albo jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście nam nagrać głosówki na Messengera RMF Max, a bardzo byście chcieli, to jest właśnie najlepsza okazja, żeby tego spróbować.
2: To może być najlepsze wspomnienie z tegorocznych wakacji. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max, czego nigdy nie próbowałeś, nie próbowałaś, a bardzo byś chciał. RMF Max.
3: RMF Max. Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
11: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
12: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Tak brzmi lato na maksa. Sorry Papi, Topic i Becky G. 10 minut zostało do 8 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: No i co tam, żabki, rybki, kochane, chcielibyście te wakacje zrobić, ale jeszcze byście tego nie zrobili, ale jeszcze tego nie zrobiliście, o to was pytamy na Messengerze RMF Max.
4: Wojciech na przykład pisze, że nigdy nie próbował skoku na spadochronie i chciałby spróbować, i to jest wiadomość, która cały czas się przewija przez naszego Messengera, ale najbardziej zaskoczyła nas Justyna, która zresztą nagrała głosówkę.
5: Zawsze chciałam spaść z żółciutkiego banana do słonego i zimnego Bałtyku.
4: No ale jest jeden problem, Justyna. Jaki? No bo Bałtyk nie jest zimny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No chyba, że ja o czymś nie wiem.
3: Nie wiem, dajcie znać, czy ciepło, czy zimno dzisiaj na plaży. Śmiało możecie pisać 3001 głosówki, wiadomości na Messengerze również są dla was.

0: No i to jest bardzo dobry nastrój. Na środę Eminem i Without Me na 4 minuty przed godziną 8 słuchacie RMF Max, a my was pytamy, co byście zrobili, gdybyście jeszcze mogli zrobić te wakacje. No i zapytaliśmy was też, jak tam sytuacja nad Bałtykiem.
1: Więc najpierw Krzysztof wam opowie, czego by chciał spróbować.
2: Ja na przykład w te wakacje to chciałbym spróbować odpocząć, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Pozdrawiam was. Szpiry.
1: A to nie, no Krzychu to polecamy i to wszystkim polecamy w RMF Max. Ale też Krzychu ma dla was raport z Nadbałtyku.
2: Siema, nie wiem czy Bałtyk ciepły czy zimny.
1: Okej.
0: Okay. Ale
3: jeśli chcecie sprawdzonych informacji, to 8 w Maxie Flash Sport i Pogoda. Reklama.
4: Geely Star Ray EMI. Oszczędna super hybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
6: Flash Sport, pogoda w RMF Max, bo minęła ósma, Nowopuszańska. Dzień dobry ponownie. Polka i trzech Nigeryjczyków w rękach służb. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, która oszukała polskie firmy na 4 miliony złotych, a próbowała na drugie tyle. Dokonywali oszustw typu BEC, Business Email Compromise.
7: Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej różnych firm, obserwowała wymianę informacji między spółkami, przechwytywała korespondencję z fakturami, a następnie wpisywała w nich zmienione numery rachunków bankowych. Pieniądze z rozliczeń między zaatakowanymi podmiotami trafiały na konta zakładane z wykorzystaniem wykradzionych tożsamości, głównie obywateli Belgii i Francji.
6: Tyle od Krzysztofa Zasady. Śledczy podejrzewają, że skala oszustw jest znacznie większa. Troje z zatrzymanych trafiło do aresztu. Wołodymyr Zełenski przekazał Amerykanom propozycję rozmów pokojowych z Rosją. Ukraiński prezydent w specjalnym nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych mówił:
8: Ameryka może...
6: Stany Zjednoczone mogą pomóc wzmocnić naszą obronę, przede wszystkim obronę powietrzną, a także wywrzeć presję na Rosję, aby jej plany były inne, aby przygotowywała się do zakończenia wojny, a nie do jej przedłużania. Tak przekonuje Wołodymyr Zełenski, a swoją propozycję Ukraina złożyła przed zapowiadaną przez media jeszcze w sierpniu wizytą wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Wezmą udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia.
5: Słuchacie RMF Max.
6: I zanim o sporcie, jeszcze temat, który może zainteresować tych, którzy są właśnie na etapie urządzania własnego kawałka podłogi. Na czym w takim razie nie można oszczędzać przy remontach czy przy budowie domu? O to pytamy ekspertów.
9: Meble. Te rzeczy można zmienić szybko. One mogą być dla nas tym zakupem impulsywnym. Natomiast takie elementy, które są korem tej całości, jak podłogi, jak drzwi, jak elementy wyposażenia tych stałych łazienek, ceramika, to jest bardzo ważne.
6: Mówi Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort. Ogromna radość, choć tak niewiele zabrakło. Pia Skrzyszowska wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Do złota zabrakło zaledwie 1/1 sekundy.
10: Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał all in, no i się opłaciło.
6: To już drugie srebro podczas tych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham, a pierwszy medal zgarnęła Ewa Swoboda. A my czekamy na starcie naszej tenisistki. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto zmierzy się z Ukrainką Aliną Świtoliną. Spotkanie zacznie się o 1:00 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. A dziś w Salzburgu mecz o piłkarski Superpuchar Europy Paris Saint-Germain kontra Aston Villa. Start spotkania o 21:00. Temperatura dziś jest po naszej stronie zdecydowanie, bo nie będzie upalnie, ale będzie bardzo przyjemnie. Na termometrach nad morzem do 22 stopni, 23 stopnie zobaczymy w Gorzowie Wielkopolskim, 24 stopnie to Zielona Góra, Warszawa to Kraków, również Katowice. No i do 25 stopni we Wrocławiu. Słońca nie zabraknie do końca dnia, jakieś tam delikatne obłoki białe dla urozmaicenia, ale deszczu z tego nie będzie. Jutro też przeważnie słoneczniej do 28 stopni.
5: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83. RMF Max.
11: Jeżeli wam brakuje tematów do rozmów dzisiaj, to pamiętajcie, że dzisiaj jest idealny dzień, żeby porozmawiać o pogodzie.
12: My chętnie o tym pogadamy.
13: No bo trochę chłodniej jest, prawda?
11: O Jezu, w końcu,
13: w końcu
11: nie?
13: Można oddychać.
11: Tak. I w końcu można wyciągnąć bluzę z Pawlacza, nie? Super, super. To jest i farelką, żeby zagrzeć sobie.
13: Na które piętro panu wcisnąć? Na które piętro pan jedzie?
11: Ja na trzecie bym poprosił, dobrze? Bo u nas hity z wyższej półki. David Guetta już teraz, a to jest Wstawaj, Nie Udawaj.
13: Cześć.
11: Filip Klimer.
13: Siemano. Karola Kowalska.
12: Piotrek Świderski.

0: Cały czas dobrze brzmi to Silver na 9 minut po godzinie 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Świderski i Karola.
3: A tymczasem zapraszamy was do naszego maksowego kącika eksperckiego. Uwaga, uwaga, ekspertka przypomina: urlop raz albo dwa razy w roku to dla organizmu zdecydowanie za mało.
4: Co pani nie powie. To ja proponuję tak, może by tak do home office na czas lata wprowadzić takie rozszerzenie specjalne, taka plaża office.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale przynajmniej wiemy, że ekspertem nie jest nasz szef, bo on cały czas się nie chce na to zgodzić. Próbujemy, plaża office to jest super pomysł, ale nie wiem. To owocowe czwartki chociaż dobrze, że są, nie?
3: Tak, a to Dawid Podsiadło na błysk w RMF Max.

0: Ale to jest dobre. Robin Schulz i Barbs, Better Times na 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No i słuchajcie, jak wydawało wam się w lipcu, że jest gorąco, to wam się nie wydawało. To był najgorętszy miesiąc w historii pomiarów.
2: No coś takiego.
1: W 33 krajach. Także było gorąco, można było narzekać.
2: To jest w ogóle taki rekord. To jest taki rekord, że pocisz się od samego brania udziału.
3: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

0: Serce bije też wam w takim rytmie, to dzięki hitom na maksa Sean Paul i Give It Up To Me na o 8.30.
1: Świderski i Karola.
2: Co Polacy jedzą w pracy? To jest bardzo ważne pytanie. Nie? O poranku.
0: Co Polacy rodacy jedzą w pracy?
2: Aha, no to też ważne pytanie. Mamy dzisiaj dla was odpowiedź od waszej ulubionej artystki, naszej zresztą też.
0: Która z nami już jest. Siemano, Bledka, i od razu pytanie do ciebie.
3: Bledka, opowiadaj, co tam u ciebie dzisiaj dobrego na śniadanko?
4: Sałateczkę z buratą, do tego kanapeczkę z serkiem śniadankowym i na to ogóreczek i awokado.
2: Możemy wpaść na drugie śniadanie.
4: Zapraszam. Na drugie śniadanie skyr.
0: Skyr jest?
4: Skyr waniliowy.
0: A ty masz coś z Polski w ogóle? Czy...
4: ośrodek śniadankowy z piątnicy.
0: A, no wiadomo, no bo skąd ma być, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: W ogóle jak skyr na cztery osoby. Nie wiem, jak my to podzielimy, nie?
2: Ktoś liże wieczko.
3: Po łyżeczce.
0: Bledka, poprosimy skyr i cztery słomki. A wy macie u nas hity na maksa. Gipsy, Go i For Money. Ostatni dzień lata. 8.31.

0: Nowy serial o miłości.
1: Miłość jest krótkowzroczna.
0: Rich, trener personalny z Manchesteru, a tak naprawdę to spod Mrągowa, wykonał jeden z najważniejszych ruchów w życiu każdego współczesnego mężczyzny. Polubił zdjęcie Angie i to z wakacji 2016.
2: Ej, Liska, Liska, ten typ z Manchesteru polubił moje zdjęcie. On mi się chyba chce oświadczyć.
3: Damn, o maj Boże, jak to się odklikuje?
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153. www.mg-autostyl.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Pizze, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
3: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
2: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
4: Euro na wszystko cię stać.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.
4: W

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
2: I po reklamie.

słuchajcie, mi się tak nie chce, że nawet jakby mi się chciało, nie? To po prostu już się odechciało, miłe.

0: Rewelacyjna Swedish House Mafia na 11 minut do godziny 9. Happiness i So Set w RMF Max.
1: Jest 8.48 i dzisiaj jeszcze podkreślamy to przez cały dzień. Dzisiaj będzie pełne zaćmienie słońca po raz pierwszy w XXI wieku widoczne z Europy.
2: I to jest znak, słuchajcie, to jest znak, żeby wysłać SMS-a i zagrać dzisiaj w ten wyjątkowy dzień o 15 tysięcy złotych.
0: A my jeszcze przed tym zaćmieniem mamy dla was rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy teraz tuż po pełnym wschodzie słońca razy 500. Wow.
1: Wyślij SMS-a teraz, bo później dostaniesz zaćmienia. Mówimy serio.
2: No, tak.
1: Wyślij Max na 7327 za 3,69, żeby wejść do gry o 15 tysięcy złotych.
2: No i niech słońce zaświeci nad twoim kontem. 15 tysięcy czeka w RMF Max.

0: Ten numer ciągle brzmi mega świeżo. Danny, If Only You, na 5 minut do 9 w RMF Max.
1: To jest Danny, to jest Fifi, to jest Karola, to jest Peter i to jest RMF Max. My we Wstawaj Nie Udawaj mamy dla was najważniejsze informacje, które zbieramy we Flashu i gramy go o pełnej.
2: No nie no, mamy wszystko, mamy Flash, najważniejsze informacje, prognozę pogody, więc będziecie wiedzieć, jak się ubrać na plażę też. No jest wszystko, więc zostańcie po prostu z RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
14: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
15: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89.2 FM. If you love me, let me hear you.
4: Mamy 9 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia. Ich zdaniem nowe przepisy dotyczące górnych limitów czasu pracy i płacy zniechęcają ich do pracy w publicznych szpitalach.
5: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów, tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: Będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
5: Konsultacje trwają. Część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
4: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Po 9 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski. A wszystko za sprawą kolejnej edycji Pro Gaming Cup. Impreza odbędzie się w gościnnych progach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
7: W ostatni weekend września Włocławek ponownie stanie się centrum polskiego e-sportu. 26 i 27 września w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się Pro Gaming Cup, czyli największy turniej e-sportowy w regionie. Pro Gaming Cup już od pierwszej edycji przyciągał setki uczestników i widzów z całej Polski.
4: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. O poranku zabieramy Was jeszcze do Włocławskiego Centrum Kultury. Od 28 sierpnia w galeriach Sztuki Beczkownia oraz Fermentownia będziecie mogli zwiedzać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego.
8: Wystawę autor zatytułował Naturalnie Natura. Artysta jest włocławianinem. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny.
4: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Dodajmy, że wystawę Naturalnie Natura będzie można zwiedzać do 12 września.
2: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Zgodnie z prognozami o poranku nad Włocławkiem widzimy pełno błękitu. W ciągu dnia będą się pojawiać raczej niegroźne, niewielkie chmury. Czeka nas bardzo przyjemna, pogodna aura. Teraz mamy 15 kresek na termometrach, ale słupki i rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 23 stopni. Wiatr już nie powinien za bardzo dokuczać pieszym. Będzie osiągać maks 30 km na godzinę. Powoli wracają upały. Pojawią się u nas w ten weekend.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Zobaczcie, jak to leci. Dzisiaj jest już środa, są 9:02, jutro czwartek.
1: Już trzy nawet.
2: No, bo ten wszystkich świętych i znowu będzie Boże Narodzenie.
0: I te wakacje tak zlecą, że dajcie spokój, ludzie kochani. I zleciał też poranek. Dziękujemy za dziś. Wstawaj, nie udawaj, w składzie Filip Kliber,
2: Karola Kowalska,
1: Piotrek Świderski. Kłaniamy się.
2: Do jutra, pa.
0: Zostańcie z hitami na maksa.

tak na spokojnie. Z Arianą Grande startujemy dzisiejsze środowe przedpołudnie i dzisiejsze lato na maksa w RMF Max. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. I ten spokój jest nieprzypadkowy, bo środa to jest taki dzień, kiedy mogą pojawiać się kryzysy. Kryzysy, że się tęskni za weekendem, że się tęskni za urlopem, za swoim własnym łóżkiem się tęskni na przykład, ale damy sobie z tym radę. Ja w to wierzę, ja to afirmuję i być może w moim głosie pojawia się lekkie zwątpienie, ale mimo wszystko ja wiem, że damy sobie z tym radę. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, co by się nie działo, jestem z wami do 13 i tak jak mówię, odpalamy lato na maksa, cześć!

No to sobie przypomnieliśmy lato sprzed kilkunastu lat. Morandi i Save Me w RMF Max. To jest Lato na Maxa. Więcej takich wakacyjnych brzmień jeszcze się u nas pojawi, ale pojawiają się też informacje, dzięki którym jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje w naszym pięknym kraju. I tak na przykład z początkiem sierpnia Główny Inspektorat Sanitarny zaplanował sobie, że dobra, to może my się weźmiemy za to, żeby mieć nowe wytyczne dotyczące higieny w salonach fryzjerskich, no i u barberów. I pomysł był taki, żeby było, wiecie, bardziej higienicznie, tak czysto, bezpiecznie, i z tego względu zasugerowano, że golarki elektryczne, takie dosyć standardowe na wyposażeniu, czy to u fryzjera, czy barbera, no to nie jest najlepszy pomysł, bo one są trudne do wyczyszczenia, więc zamiast takiej golarki elektrycznej powinna być golarka jednorazowa. No i branża oczywiście się oburzyła, klienci też tak trochę z głupa patrzą na to wszystko, no i jak to ktoś podsumował, intencja była dobra, a wyszło jak zawsze. A ja tam myślę, że jednak oni mieli naprawdę dobry pomysł. Naprawdę świetny. Świetny, bo chcieli nam przypomnieć, jak to na wakacjach się kiedyś fryzury robiło. Tak, wiecie, jednorazową maszynką. Mogli iść o krok dalej i zakazać na przykład farby, a w zamian farbowanie taką szamponetką, co się niby trzyma trzy mycia, a później zostaje do końca wakacji. Najlepiej w kolorze czerwonym.

0: tym duecie to żadna kawa nie jest już nam potrzebna na resztę dnia. Alan Walker, Ava Max i Fate. To był porządny, energetyczny kopniak w RMF Max. Ale możemy was też pogłaskać, bo nie ma się co kopać w środowe przedpołudnie, a głaskanie to jest bardzo miła sprawa, szczególnie jeżeli kogoś można pogłaskać 15 tysiącami złotych. A tyle mamy w naszej zabawie Casa de Palma. 15 koła na to, żeby zrobić cokolwiek tylko chcecie, cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy, bo 15 tysięcy starczy naprawdę na wiele. No to śmiało, przyda wam się 15 koła, to polecam złapać teraz telefon i wysłać SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo szybko zajrzeć na rmfmax.pl. Tutaj też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Śmiało, SMS MAX 7327 rmfmax.pl, to tu czeka 15 koła. RMF MAX.
1: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: W

0: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
8: I po reklamie.
9: Jak najlepsze wspomnienia.
10: Jak buszowanie po lesie.
11: Jak spotkanie.

0: 89,2 FM.
1: Zgodnie z prognozami o poranku nad Włocławkiem widzimy pełno błękitu. W ciągu dnia będą się pojawiać raczej niegroźne, niewielkie chmury. Czeka nas bardzo przyjemna, pogodna aura. Teraz mamy 15 kresek na termometrach, ale słupki i rtęci oczywiście nadal idą w górę i pokażą maksymalnie około 23 stopni. Wiatr już nie powinien za bardzo dokuczać pieszym.

0: przy numerach takich jak ten nie można powiedzieć, że nóżka chodzi. Tutaj całe ciało chodzi, tutaj serce chodzi, bo to Bausa i Magnetic w RMF Max. Jak dla mnie totalny hit wakacji 2026, albo i roku 2026. Tymczasem przed nami gość, który no nie jeden hit już zdążył wypuścić. Jest bardzo mocno zakorzeniony, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową, polską muzykę poważną i w ogóle polską muzykę. Polski hip-hop, polski rap, PZ. Są tacy, którzy mówią, że PZ-a już nie ma, PZ się skończył, ale ja tak mam wrażenie, że on jednak nam udowadnia, że wcale się nie skończył i ma nam jeszcze całkiem sporo do pokazania. Nowy numer, który wypuścił niecałe 2 tygodnie temu. Bez nas nie zaczną. Posłuchajcie, co tam nowego usmażył.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A jak wam się spodoba, to głosujcie, bo to numer, który jest w propozycjach do listy Hot Bands.
2: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną. Wiesz...

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland. I po reklamie.
3: Leżenie nad rzeką.
4: Jak prawdziwy spontan.
3: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Mamy 10 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Czym kierujemy się przy urządzaniu naszych mieszkań? Patrzymy na trendy, czy jednak stawiamy na ponadczasowość? O to pytamy dziś w RMF Max eksperta.
6: Dzisiaj nie powiedziałabym, że klienci się kierują trendem, bardziej tą ponadczasowością i funkcjonalnością. To przede wszystkim pójście w tym kierunku naturalnych produktów, kamienie, drewno, bo dzisiaj polski klient jest bardzo świadomy i doskonale wie, czego oczekuje.
5: Mówiła Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort.
0: To jest RMF Max Włocławek.
5: Kierowcom i mieszkańcom Zawiśla przypominamy, że tej nocy planowane jest całkowite zamknięcie mostu imienia Marszałka Rydza-Śmigłego. Przeprawa będzie niedostępna od 22 do 6 rano z powodu prac przy montażu rusztowania nad jezdnią. Po 10 sprawdzamy dla Was, co jeszcze dzieje się w mieście. Włocławscy bibliotekarze zachęcają do udziału w tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Krótko o tym powie Wam reporter RMF Max. Bartku?
7: Włocławska odsłona Narodowego Czytania zostanie zorganizowana 5 września na Placu Wolności. W tym roku wszyscy zainteresowani będą czytać fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. Gościem specjalnym będzie Paweł Krucz, który od 2010 roku jest aktorem Teatru Polskiego w Warszawie.
5: Tyle, Bartek. Seklecki. Spacer po lesie to najlepsza darmowa recepta na zdrowie. Taki relaks obniża stres, poprawia ciśnienie i wzmacnia odporność. Pamiętajmy tylko, w lesie jesteśmy gośćmi, dbajmy o naturę.
8: Tutaj bardzo często zdarza się, że wyjeżdżając do lasu, no, zostawiamy dużo śmieci, dużo nieczystości, rozpalamy ogniska, stwarzamy zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, stwarzamy zagrożenia przeciwpożarowe. W tym lesie powinniśmy być niewidoczni. Jeżeli jesteśmy gośćmi, zachowujmy się jak goście.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: W naszym regionie będziemy obserwować dziś niemal pełny błękit. Nie zawiśnie nad nami ani jedna większa groźna chmura. Maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie w cieniu, a póki co na termometrach mamy 18 kresek. Wiatr będzie osiągać około 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i biometr nadal będzie nam sprzyjać. Pogoda ma bardzo dobry wpływ na meteopatów. Jutro nieco cieplej, a w piątek już niemal 30 w cieniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Hity na maksa. Środowe przedpołudnie to jest dzisiaj już po 10:00, a to cały czas lato na maksa, chociaż momentami pogoda może dawać nam sugestie, że zmierzamy w nieco inną stronę i to lato jest już bliskie zapomnienia, ale my się nie damy. Toż to jeszcze nawet nie ma połowy sierpnia, dajcie spokój. Tymczasem, co mamy? Bibi Rexa, Davida Guetta.

0: Jennifer Lopez ośpiewa, że wszystko jest dobrze, ale zawsze może być lepiej. Będzie lepiej, kiedy trafi ci się 15 tysięcy złotych. Albo maszynka do popcornu, która stanie w twojej kuchni, albo na przykład Instax, którego będziesz mógł zabrać w swoją podróż w jakieś fajne miejsce. Takie rzeczy czekają w naszej zabawie. Kasa de Palma. Jak wejść do tej zabawy? Jak się zbliżyć do tych nagród? Sprawa jest prosta. rmfmax.pl albo SMS z hasłem Max na numer 7327, wysłany za 3,69. To już jest pierwszy krok do tego, żeby te pieniądze i te nagrody mieć bardzo blisko siebie. Ale jeżeli się słucha RMF Max, to tych opcji, żeby się zbliżyć do tych nagród, żeby je mieć, jest jeszcze więcej. Bo właśnie teraz mam dla Was specjalną opcję. Mnożymy razy 650 wszystkie zgłoszenia, które od teraz zostaną wysłane przez 7 najbliższych minut. Więc jeden SMS to tak naprawdę 650 SMS-ów. No lepiej to dzisiaj już nie będzie. SMS Max 7327 albo rmfmax.pl. Runda bonusowa trwa. Razy 650 mnożymy i przypominam, 15 koła czeka. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

każdy projekt, w ramach którego pojawia się dobry beat, dobry numer, to jest więcej niż dobry projekt. Fukaj Liwka w projekcie Enklawa, wartym zapamiętania, no bo ten numer powstał tylko i wyłącznie dzięki temu, że ktoś tę parę zaprosił do współpracy. Chce więcej w RMF Max, a jeżeli chcielibyście od nas więcej, to tak podpowiadam, że od czasu do czasu warto zaglądać na rmfmax.pl, bo tutaj rozdajemy wam różne rzeczy. Tym razem mamy dla was na przykład bilety, które uprawniają do wjazdu kolejką na Czantorię, gdzie czeka na was między innymi kino letnie. I samo kino letnie jest w 100% darmowe. Kino jest bezpłatne, leżaki są bezpłatne, nie trzeba nic rezerwować, ale gdybyście chcieli wygodnie wjechać i zjechać, to rmfmax.pl się tutaj poleca, bo tych biletów trochę dla was mamy. A jeżeli chodzi o letnie kino plenerowe na Czantorii, czyli filmy pod gwiazdami, takie fajne górskie wieczory, wakacyjny klimat, wszystko, co sierpień fajnego może nam dać, to najbliższy pokaz 14 sierpnia, a więc już pojutrze pokazywany będzie film La La Land, więc no niekoniecznie górski klimat, ale w górskim klimacie zobaczyć taki film, coś absolutnie wyjątkowego. rmfmax.pl, tutaj więcej na ten temat przeczytacie, a na Czantorię warto zaglądać.

0: 14,99. Żabka, uwolni swój czas.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.
10: W naszym regionie będziemy obserwować dziś niemal pełny błękit. Nie zawiśnie nad nami ani jedna większa groźna chmura. Maksymalna temperatura wyniesie 23 stopnie w cieniu, a póki co na termometrach mamy 18 kresek. Wiatr będzie osiągać około 30 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i biometr nadal będzie nam sprzyjać. Pogoda ma bardzo dobry wpływ na meteopatów. Jutro nieco cieplej, a w piątek już niemal 30 w cieniu.
11: RMF Max.
12: RMF Max Włocławek.

proponuję nie dzwonić byle kiedy na 998 ani na inne numery alarmowe Męskie Granie Orkiestra. Niech nas influencują w dobrą stronę, okej? Okay? Supermoce w RMF Max, to jest lato na maksa. Jeżeli macie ochotę gdzieś zadzwonić, to zadzwońcie do RMF Max, w sensie głosówka na Messengera. Tutaj się ze mną możecie kontaktować, po prostu odpalacie Messengera, odpalacie konwersację z RMF Max i nagrywacie, co wam na sercu leży. A macie powód na przykład, żeby teraz się nagrać? Bo ja mam do was pytanie. Tak przeglądałam sobie Instagrama przed momentem i naszła mnie taka myśl, widząc kilka rolek, czy w ogóle drugie śniadanie jeszcze ktoś w ogóle jada? A jeżeli tak, to co na to drugie śniadanie u was wlatuje? Jestem tego bardzo ciekawa, bo powiem szczerze, ja trochę z drugiego śniadania zrezygnowałam jakiś czas temu. Niepostrzeżenie, nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło. A jak jest u was? Patenty na drugie śniadanie i w ogóle je się to drugie śniadanie, nie je się drugiego śniadania? Głosówka na Messengera RMF Max. Bardzo proszę o bardzo poważne opinie słuchaczy RMF Max, a w zamian mam dla was gadżety. Także wy się zastanawiajcie nad drugim śniadaniem, a ja mam dla was nowość. To jest nowość.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien,

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
3: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
2: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
4: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: I po reklamie.
7: Jak ognisko na działce.
8: Jak wieczór na rolkach.
9: Jak leżenie nad rzeką.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.
12: To już 11 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Już dziś po raz pierwszy w XXI wieku w części Europy będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Najlepiej widoczne będzie m.in. w hiszpańskiej Aragonii. Tam właśnie jest Grzegorz Jasiński.
13: Rząd Aragonii, w której jesteśmy, wyznaczył kilka miejsc. Ze względu na ułożenie terenu i dobry widok na zachód powinny zapewnić dobre warunki obserwacji, ale oczywiście będzie można obserwować z różnych miejsc, byle ten horyzont na zachód był widoczny. Wjazd w te miejsca też trzeba było sobie zarezerwować. W każdym z nich zmieścić się kilkanaście tysięcy ludzi.
12: W Polsce zaćmienie słońca będzie tylko częściowe.
11: To jest RMF Max Włocławek.
12: Po 11 przechodzimy do informacji z regionu. Już po raz 20 Urząd Marszałkowski rozda stalowe anioły. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max. Bartku?
14: Stalowe anioły otrzymują osoby, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Na wyróżnionych czekają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Po więcej informacji odsyłam na stronę Urzędu Marszałkowskiego.
12: Tyle Bartek Seklecki. Szukacie planów na najbliższy weekend? W sobotę i niedzielę Stary Rynek we Włocławku opanuje Festiwal Kultury Ulicy. To już druga edycja imprezy. Na mieszkańców czeka powrót do przeszłości za sprawą przedwojennego targowiska i wystawy o historii obrony miasta z 1920 roku. Szczegóły sprawdzicie na facebookowym fanpage'u wydarzenia. Ponad 130 zgłoszeń dotyczących picia alkoholu w miejscach publicznych odebrali od początku wakacji włocławscy strażnicy miejscy. Spożywanie alkoholu w parku na skwerze czy osiedlowej ławce jest nielegalne i kończy się wysokim mandatem.
15: Najwięcej zgłoszeń było z terenu osiedla Śródmieście, najmniej, bo tylko jedno z osiedla Michelin.
12: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Dziś po południu termometry pokażą około 23 stopni. Słupki rtęci, jak to ostatnio bywa, zaczną spadać powoli dopiero po 19 i noc ponownie będzie dosyć chłodna. Czeka nas dziesiątka nad zerem. Warunki biometeo na szczęście nadal sprzyjają tym wrażliwym na pogodę. Przypominamy, że jutro cieplej, 25 kresek w cieniu, w piątek już niemal 30, a w weekend upał, w niedzielę niemal 35 stopni. Ochłodzenie już od poniedziałku.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: RMF Max, hity na maksa.
18: Najświeższe hity, premiery, ale też klasyki, no i to, co gra w waszych telefonach, na waszych socialach, to wszystko dla was mamy w RMF Max.
19: Poczuj dobry beat.
18: Wszystko po to, żeby i na urlopie, i w pracy czas wam mijał przyjemnie. Zabierzcie RMF Max ze sobą wszędzie. Chcemy z wami być wszędzie. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 11:00. A to kawałek, który już powinniście znać. Temper City, Self Aware.

0: gotowość w życiu to jest podstawa. O tym Sombor śpiewał przed momentem i wy też daliście mi znać, że z tą gotowością u was dzisiaj to było różnie, że w te środy to tak, wiecie, różnie bywa. Czasem coś umknie, czasem coś ucieknie. Dlatego specjalnie na waszą prośbę mam kolejną rundę bonusową w naszej zabawie Casa de Palma. I będzie nawet trochę dłuższa niż ta ostatnia. Już nie 7, a 10 minut. Przez 10 minut każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy Casa de Palma pomnożę razy 550. Na wasze życzenie, na waszą prośbę lecimy, odpalamy rundę bonusową, a więc teraz śmiało łapcie za telefony i wysyłajcie SMS-y z hasłem MAX na numer 7327 za 369, albo zaglądajcie na rmfmax.pl i od teraz przez 10 minut każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy 550. Tak wchodzicie do gry o 15 tysięcy złotych i inne naprawdę super nagrody. SMS MAX 7327 mnożymy razy 550 przez 10 najbliższych minut. Max.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
14: Pora na wakacje.
13: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: I po reklamie.
2: leżenie nad rzeką.
9: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak 2 tygodnie urlopu.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Wiktor Dydu w RMF Max, a my wracamy do tematu drugiego śniadania. Jecie, nie jecie? Jakie jest podejście słuchaczy RMF Max? Ustalmy to raz na zawsze.
1: Ja na przykład zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Zawsze jadłem pierwsze śniadanie w domu, drugie śniadanie w pracy. Teraz zrezygnowałem z pierwszego śniadania. Jem tylko drugie śniadanie w pracy. Dzięki czemu schudłem parę kilogramów.
0: Szczere gratulacje od RMF Max. Lecimy dalej z tematem drugiego śniadania.
2: Drugiego śniadania nie jadam. Pierwsze było wystarczająco dobre, żeby nie robić mu konkurencji.
0: Tutaj widzę problem. Trzeba sobie zrobić wystarczająco dobre, a wręcz wystarczająco doskonałe pierwsze śniadanie. Ale jest to jakiś plan. Co mamy dalej?
3: Jak już zjeść, to porządnie od razu. Pierwsze śniadanie, jakieś kanapeczki, jajeczniczka.
0: Okej, widzę, że nam się zebrało całkiem sporo wyznawców pierwszego śniadania, ale może znajdzie się ktoś, kto ma inną opinię?
4: Najlepsze drugie śniadanie to dobre ciacho i kawa.
0: I na takie drugie śniadanie to chyba nikogo nie trzeba namawiać. Jaka jest wasza opinia, co myślicie? Messenger RMF Max? Nagrywajcie głosówki śmiało.

0: Kolejny hit lata 2026 to Jugel w RMF Max. Moving to the Sun. Słońcem za chwilę będziemy się zajmowali. Ile go będzie w nadchodzący weekend? Ale właśnie, w tematach pogodowych czytam właśnie o tym, że naukowcy określili nowy limit prognozy pogody. Podobno możemy przewidzieć dobrze prognozę pogody nawet na 129 dni do przodu. Abstrakcja. Najważniejsze, żeby przewidzieć, co się będzie działo na przykład jutro. Tym się zajmiemy.
1: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 2%.

0: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Zapraszamy!

0: 3-tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
6: Dziś po południu termometry pokażą około 23 stopni. Słupki rtęci, jak to ostatnio bywa, zaczną spadać powoli dopiero po 19 i noc ponownie będzie dosyć chłodna. Czeka nas 10 nad zerem. Warunki biometeo na szczęście nadal sprzyjają tym wrażliwym na pogodę. Przypominamy, że jutro cieplej, 25 kresek w cieniu, w piątek już niemal 30, a w weekend upał, w niedzielę niemal 35 stopni. Ochłodzenie już od poniedziałku.
7: RMF Max.
8: RMF Max Włocławek.

0: Bibi Rexa i Faithless to New Religion, a my mamy nowe podejście do drugiego śniadania. Proszę bardzo, Magda, opowiadaj.
1: Na drugie śniadanie jem obiad, na obiad jem kolację, kolację przesypiam i na drugi dzień jem znowu śniadanie.
0: Przyznam szczerze, ja się trochę pogubiłam w tym, co Magda opowiada, ale może warto tak żyć, może właśnie warto sobie wprowadzić trochę szaleństwa w życiu, nawet jeżeli szaleństwo polega na tym, że posiłki jemy w trochę innej kolejności.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: Magenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: To już 12 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zdziwienie wśród fryzjerów i barberów wzbudziły nowe wytyczne dla branży beauty opublikowane przez głównego inspektora sanitarnego. Znalazł się tam projekt dotyczący korzystania z golarek elektrycznych. O co dokładnie chodzi?
16: W załączniku do zaleceń znalazł się punkt dotyczący tego sprzętu z adnotacją nie stosować. Według GIS nie ma możliwości wykonania skutecznej dezynfekcji i sterylizacji golarek. Z taką tezą nie zgadzają się fryzjerzy. Według nich sprzęt można rozebrać i dokładnie wyczyścić. Sanepid zwraca z kolei uwagę, że to wytyczne, a nie ustawa, więc jeśli fryzjer udowodni, że można wykonać taką dezynfekcję, zastrzeżeń nie będzie.
15: Tyle Paweł Konieczny.
1: To jest RMF Max Włocławek.
15: Po 12 przechodzimy do informacji z miasta. Mieszkańców włocławskiego Zazamcza czekają spore utrudnienia. Z powodu prac modernizacyjnych i przeglądu sieci ciepłowniczej od 17 sierpnia nastąpi 5-dniowa przerwa w dostawie ciepłej wody. Spółdzielnia apeluje o wyrozumiałość. Włocławek znów na e-sportowej mapie Polski. Pod koniec września w naszym mieście odbędzie się kolejna edycja turnieju Pro Gaming Cup. Wydarzenie zorganizowane zostanie w murach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
17: Są to m.in. zmagania w najpopularniejszych tytułach, m.in. FIFA, LOL czy też CS. W poprzednich latach uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjalnymi gośćmi, czyli topowymi graczami sceny e-sportowej.
15: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Piłkarze Włocławi Włocławek wracają do walki o ligowe punkty. W najbliższą sobotę rusza nowy sezon klasy okręgowej. W pierwszym meczu trójkolorowi zagrają na wyjeździe z Notecią Łabiszyn. Pierwszy gwizdek o 17:00. Trzymamy kciuki za pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026-2027.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Na dziś prognozowane są 23 stopnie i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Kreski na termometrach spadną dopiero wieczorem i ta noc ponownie zapowiada się na chłodną jak na sierpień. Słupki rtęci pokażą około 10. Nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia. Biometr nadal ma na nas dobry wpływ. Korzystamy z pogody, tym bardziej, że jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. Od jutra coraz cieplej, w weekend niemal 35 kresek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Od świtu do świtu.
19: I też w samym środku dnia, od tego macie RMF Max, zawsze jesteśmy z wami. Natalia Kawałek po tej stronie radia. No i mam dla was przepiękną wiadomość, coś co nie może wam umknąć. Jesteśmy bliżej weekendu niż dalej. Zaczęło się środowe popołudnie, parę chwil po 12. No dzień dobry.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tekście tej piosenki, jak to jest, jakie to jest uczucie, kiedy leci ten numer? No z całą pewnością bardzo nostalgiczne. Mimo, że to jest świeżynka, no to czuć ten klimat lat 80. I teraz też się zrobi mocno nostalgicznie w RMF Max, bo przed wami numer, który został wydany w 99 roku. Chociaż na płycie wylądował dopiero w 2001 oficjalnie. Absolutne legendy, absolutna klasyka, no i klasyka też, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo w 2013 znalazł się ten numer w grze GTA 5. Jeżeli odpalaliście tam stację radiową West Coast Classics, to na pewno to usłyszeliście i kto wie, może taki przyjemny dreszcz wam przebiegnie po karku, gdzieś tam po ramionach. Dajcie głośniej. To Still Dre.

0: może być miło i przyjemnie? No pewnie, że tak. Milky, Just the Way You Are w RMF Max. A teraz mam coś ekstra dla czujnych słuchaczy RMF Max. Czujnych, którzy chcą, żeby było im ciężej w portfelu, ale lżej na sercu. Ekstra runda, ekstra szybki hajs w zabawie Casa de Palma. Gwarantowane 1000 zł, które do 7 dni pojawi się na Twoim koncie. Uwaga, od teraz do 13.50. Wszystkie zgłoszenia biorą udział w dwóch losowaniach. Do finału, w którym ktoś na pewno zgarnie 1000 zł, na 100%, nie ma innej opcji. I do finału dnia, w którym można zgarnąć 15 tysięcy złotych. Jeden SMS, dwa zgłoszenia, dwa różne finały i szansa na naprawdę przyjemne pieniądze, które szybko na Twoim koncie się pojawią. Uwaga! Ślij SMS-a z hasłem MAX na numer 7327 za 3,69 albo zaglądaj na rmfmax.pl. I żeby było jeszcze lepiej i jeszcze bardziej, udało mi się zorganizować mnożenie każdego waszego zgłoszenia od teraz przez 10 minut razy 600. Okej? No to śmiało, ślecie SMS-a z hasłem MAX na 7327, mnożymy razy 600 i teraz ten SMS wchodzi do dwóch finałów, o tysiaka i o 15 tysięcy złotych. Dalej, jazda, rmfmax.pl, to są szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
3: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

No lubimy tych chłopaków, lubimy. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max z kawałkiem Repeated. To są hity na maksa. Ale prawdziwym hitem będzie to, co będzie działo się dzisiaj wieczorem. Po 19:00 cała Polska zatrzyma się na moment, bo przed nami zaćmienie słońca. Takie rzeczy, tak spektakularne, dzieją się rzadko. Dlatego oczywiście podejrzewam, że cała Polska na moment się zatrzyma i będzie chciała gapić się właśnie w to zaćmienie słońca. Ale nie do końca jest to bezpieczne, kiedy nie robi się tego przez specjalne okulary, na których zamówienie, no umówmy się, jest już trochę za późno, ale są bajery, jak można to zrobić, taki wiecie, lifehack, bezpiecznie. Wystarczy nam do tego tak naprawdę telefon. Trzeba się ustawić tyłem do zaćmienia słońca, przed sobą mieć swój telefon, odpaloną przednią kamerkę, no i w telefonie wszystko oglądać. Bardzo bezpiecznie, a przy okazji sobie selfie można z zaćmieniem słońca zrobić, a to jest dobry bajer, bo w 99, kiedy ostatni raz było takie potężne zaćmienie słońca, to selfiacza z zaćmieniem to nikt sobie wtedy nie robił. Więc oprócz dzisiejszego zaćmienia słońca po 19:00, nocnego deszczu perseidów spadających gwiazd, przewiduję, że gdzieś pomiędzy i jeszcze jutro pojawi się deszcz selfiaczy z zaćmieniem słońca. No wiadomo, od czego mamy media społecznościowe i telefony? No tak się żyje. The Weeknd, Blinding Lights, to tak jeszcze w klimatach zaćmieniowych około.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
4: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.
14: Na rower.
15: Na koncert.
16: Na spacer.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
18: Na dziś prognozowane są 23 stopnie i mówimy tutaj oczywiście o temperaturze w cieniu. Kreski na termometrach spadną dopiero wieczorem i ta noc ponownie zapowiada się na chłodną jak na sierpień. Słupki rtęci pokażą około dziesiątki. Nie powinniśmy odczuwać większego zmęczenia. Biometr nadal ma na nas dobry wpływ. Korzystamy z pogody, tym bardziej, że jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. Od jutra coraz cieplej, w weekend niemal 35 kresek.
3: RMF Max.
2: RMF Max Włocławek.

0: Liczę na to gorąco, że ten duet się kiedyś jeszcze w studiu nagraniowym spotka. I jest to możliwe, bo Calvin Harris broni muzycznej swojej nie składa, a Rihanna podobno szykuje dla nas coś specjalnego, szykuje kolejną płytę po wielu, wielu latach przerwy. Także trzymamy kciuki bardzo mocno za to, żeby ta para wróciła do siebie muzycznie. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love za nami w RMF Max i za nami lato na maksa. To dzisiejsze, środowe. Pięknie Wam dziękuję, Natalia Kawałek. Słyszymy się jutro o trochę innej godzinie i w trochę bardziej specjalnym miejscu, także polecam być blisko RMF Max, żeby wiedzieć, co się jutro szalonego będzie działo. Tymczasem zostawiam Was z naprawdę fajnym numerem, świeżym, dobrym, no i przede wszystkim polskim. RMF Max. Wjeżdża Łajcior, wjeżdża to coś, dajcie głośniej, to jest mocna ekipa.
1: Piszę do Ciebie.

0: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Haweks. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Haweks, Włocławek, Toruńska 104.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: Zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.
10: Na siebie.
11: Nad morze.
10: Na metę.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: Mamy 13 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Marcin Romanowski może ukrywać się w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji pod patronatem Rosji. Polityk PiSu właśnie stamtąd przysłał do warszawskiego sądu korespondencję.
15: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tyraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
14: Tyle Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max Włocławek.
14: Po południu przechodzimy do informacji z miasta. Załatwianie spraw urzędowych we Włocławku staje się prostsze. Tutejszy Urząd Pracy kontynuuje projekt e-konsultacji. To szybki i bezpieczny sposób na kontakt ze specjalistami bez konieczności osobistej wizyty w placówce. Oferta jest skierowana zarówno do osób poszukujących etatu, jak i pracodawców.
16: Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi różnymi ofertami rozwoju, czy szkoleń, czy staży, czy formami takimi pomocowymi, to zapraszamy w środę 12, 19 lub 26 sierpnia.
14: Mówiła Anna Jackowska z Włocławskiego Pośredniaka. Zmieniamy temat. Malarstwo Tomasza Lewińskiego we Włocławskim Centrum Kultury. Od 28 sierpnia wystawę prac artysty będzie można zwiedzać w galeriach sztuki Beczkownia i Fermentownia.
17: Głównym nurtem działalności artystycznej pana Tomasza jest przenikanie natury do każdej płaszczyzny życia ludzkiego i to będzie na pewno pokazywał. Zapraszam Państwa 28 sierpnia.
14: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. Dodajmy, że wystawę Naturalnie Natura będzie można zwiedzać do 12 września.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: To przyjemna środa na całych Kujawach. Na termometrach mamy teraz 22 stopnie. W nocy czekają nas tylko okolice dziesiątki. Dzisiejsze ciśnienie atmosferyczne jest wysokie i warunki biometeo są dla nas sprzyjające. Podmuchy wiatru nie powinny za bardzo nam dokuczać. Osiągają około 30 km na godzinę. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Ostrzegamy, idzie upał. W piątek czeka nas prawie 30 kreska w cieniu. W niedzielę nawet 35 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: To jest bardzo niezwykła środa.
11: W każdej chwili Max nadaje hit.
9: Minęła godzina 13, dzisiaj mamy dzień pracoholików w środku roboczego tygodnia.
19: Cześć, jestem Artur.
9: Cześć, Artur.
19: Nie umiem wysiedzieć po cichu za mikrofonem.
9: Przyjmujemy cię, Artur. Ja
19: witamy
9: także.
19: Witamy wszystkich pracujących w wakacje. Max! I tych, którzy przerwę mają w pracy, też witamy. Na was przyjdzie pora.
9: Nawet jeśli odpoczywacie na siłę. Anka i Fiołas i Szymza na start.

0: Według Robina Schulza kiedyś przyjdą lepsze czasy. A według nas to jest ten moment, to jest ta chwila i tego jeszcze nie było. Mamy teraz rundę bonusową, w której mnożymy każde wasze zgłoszenie w grze o 15 tysięcy złotych 600 razy, ale mało tego, jeszcze po 14 będziecie mogli wygrać gwarantowany 1000 złotych w rundzie Szybki Hajs.
1: Kto odbierze telefon, zgarnia tysiaka bez gadania. Wchodząc do gry teraz, udział bierzecie w dwóch losowaniach, a każdego maksa wysłanego na 7327 za 3,69 mnożymy 600 razy. Wieczorem na niebie zaćmienie słońca i spadające gwiazdy, ale jakoś nigdy myśląc o życzeniu podczas spadającej gwiazdy mi się ono nie przytrafiło.
0: A jak spada kokos?
1: I wyciągasz 15 tysięcy?
0: No, życzenia ile można zrealizować? 7327 SMS o treści max. Wysyłajcie teraz, żeby załapać się jeszcze też na szybki, gwarantowany hajs po 14.
1: Wypłacimy tysiaka tylko za odebranie telefonu. Każdy max razy 600. 7327.
2: Max. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Card do 204 tysiąc ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Razem z Kubanem i Zalią byliśmy na moment w Kioto, ale czegoś takiego to w show biznesie nie było od dawno, żeby tak wkręcić niemalże cały świat. Oni są już po ślubie. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez. Nie dalej jak 2 dni temu śmialiśmy się, że masa ludzi, ponad 2000 osób czekało pod katedrą na Maderze, licząc, że to z tego kościoła wyjdzie Georgina i Cristiano po ślubie, a to była zupełnie inna para.
1: Tymczasem w Kasai w tym samym momencie właśnie Ronaldo i Georgina przysięgali sobie już tak na serio. Właściwie to nawet nie można powiedzieć, że to był kameralny ślub, bo ani jednej kamery tam nie było. Wszyscy dziennikarze zostali zmyleni.
0: Piękna wkrętka, no Ronaldo zrobił to po swojemu. Najpierw zwód,
1: tak.
0: Potem ślub.
1: Dokładnie.

0: on kiedyś nagra romantyczną pościelówkę i tym nas wszystkich zaskoczy.
1: Albo się zmieni definicja romantyzmu.
0: Lumix w RMF Max za nami. No, nikt zaskoczony wieczorem nie będzie, obserwując polskie niebo, no bo wszyscy trąbią o tym zaćmieniu słońca, ale jeżeli nie macie czasu wieczorem, to spokojnie, za rok o tej porze raz jeszcze słońce będzie zasłonięte i to nawet lepiej będzie widoczne za rok niż dziś.
1: No i wtedy na pewno już zdążymy się wyposażyć w te specjalne okulary, których pewnie teraz większość z nas nie ma.
0: Na 100% przypomnisz sobie wcześniej niż dzień przed zaćmieniem.
1: A póki co sprawdzamy prognozę pogody i dowiemy się, jak bardzo bezchmurne niebo będzie do oglądania tego zjawiska. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
10: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
3: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
4: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
3: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Na luzie.
9: Bez granic.
8: We dwoje.
10: Zawsze na maksa.

0: I ja tak powinna kończyć Taylor Swift. Podglądamy mistrzostwa lekkoatletyczne, mistrzostwa Europy, ale to, co wczoraj się wydarzyło w biegu pili z Krzyszowskiej, przejdzie do historii. 1/1000 sekundy zadecydowała o jej srebrnym, a nie złotym medalu. Szok!
1: Jakie to jest przykre. Słuchajcie, mrugnięcie oka trwa chyba z jakieś 200 razy dłużej niż ta 1/1000 sekundy, więc mamy w tej chwili nową jednostkę miary. Minąć się o pije.
0: Jedna pija, czyli mniej niż mrugnięcie oka. Piękne. Ja się tylko obawiam, jak tą technologię, która tak dokładnie bada, przeniosą na fotoradary, to już nic nas nie uchroni.
1: Strzeżcie się!

0: me back. Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Wstaniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
2: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
1: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Mamy 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. W uzasadnieniu podkreślono, że Białoruś nadal pozostaje państwem agresywnym wobec państw członkowskich UE i NATO, wspierając Federację Rosyjską. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Ograniczenia mają być jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy prowadzących działalność zawodową.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po południu przechodzimy do informacji z okolicy. Czas na narodowe czytanie we Włocławku. Bibliotekarze zapraszają wszystkich miłośników literatury do wspólnej lektury. A krótko o tym powie Wam nasz reporter.
2: Włocławska odsłona narodowego czytania zostanie zorganizowana 5 września na Placu Wolności. W tym roku wszyscy zainteresowani będą czytać fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. Gościem specjalnym będzie Paweł Krucz, który od 2010 roku jest aktorem Teatru Polskiego w Warszawie.
1: Tematem zajął się Bartek Seklecki. Trwają zgłoszenia do kolejnej edycji włocławskich imprezji. Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do udziału w konkursie artystów zawodowych, amatorów oraz młodzież.
3: Czekamy na prace, które będą dotyczyły Włocławka i Kujaw. O, idzie mi Dobrzyńskie, wiadomo, a jak najbardziej też. Prace muszą być świeże, czyli powstałe od poprzednich imprezji, czyli od października 2025 roku.
1: Mówiła Monika Rębiałkowska z Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Popołudniowa temperatura w regionie osiągnęła swój maks i to 23 kreski. Przypominamy, że noc i tym razem będzie chłodna. Czekają nas okolice dziesiątki. Nad miastem obserwujemy sporo błękitu i tak właśnie będzie do samego wieczora. Meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie czy senność. Warunki biometeo są korzystne, ciśnienie mamy wysokie. Pamiętajcie, że od piątku zrobi się gorąco, słupki i rtęci przekroczą 30 kreskę w cieniu. Ochłodzenie już od poniedziałku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: To jest godzina, w której można zgarnąć szybkiego tysiaka. Chodzi o gwarantowany 1000 zł w naszej zabawie Casa de Palma.
6: Minęła 14, tu Anka i Fioła. Dbamy o to, byście mieli hity pod ręką tego lata. Warto być z nami, bo będzie Sombr, będzie ekipa Dub Dogs, ale na początek Kid Laroi i Kelani.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: przyłóżcie kiedyś latawiec do głośnika, gdy gramy ten numer. Zobaczycie, po frunie. Alan Walker za nami i Ava Max. Tymczasem to wam się spodoba. Pub Mencena w Toruniu przeszedł kontrolę, podczas której wyszło, że klientom wydawano mniejsze ilości napoju niż zamawiali.
1: Chodziło oczywiście o złocisty napój. No nie wiem, liczył może na to, że już im się obraz rozmazuje, no.
0: Kiedyś jego szefem był Janusz, a teraz wyszedł z niego Janusz biznes.
1: Max. Może wychodził z tego założenia, co w tym żarcie, że nie dolewaj, bo nie wypijemy. My w każdym razie będziemy robić przelew na 1000 zł. Pytanie komu? Zaraz finał, szybki finał zabawy Casa de Palma.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
11: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
10: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
12: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
13: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak wypad nad wodę.
16: Jak ognisko na działce.
17: Tak brzmi lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.

0: Maxwell i Bon nakręcają tę środę w RMF Max. A teraz pytanko, komu? Czas na szybki finał zabawy Casa de Palma. Rozdajemy 1000 złotych.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Tego jeszcze nie było. Wykręcamy numer telefonu, wylosowaliśmy go przed momentem, a przecież wystarczy tylko odebrać od nas połączenie, by być szczęśliwym, tak sobie myślę.
0: By zgarnąć 1000 złotych. Szybki hajs w naszej zabawie Casa de Palma. Czekamy maksymalnie 6 sygnałów.
3: Proszę.
2: Halo, dzień dobry, tu radio RMF Max się kłania.
0: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Anka i Fiołas tutaj, dzwonimy w szybkim finale zabawy Casa de Palma. Cześć!
2: Iwonka! Iwona, w naszej zabawie Casa de Palma bohaterami są palmy. I chciałem zapytać się ciebie, kiedy ty ostatni raz w swym życiu widziałaś palmę na żywo?
4: Ojejku, 3 lata temu.
0: Iwonka, tęsknisz za palmą?
4: Wybieram się pod palmy.
2: Jaki kierunek, powiedz szybko?
4: Hiszpania.
2: Hiszpania.
0: No proszę,
2: Maja,
0: bardzo.
2: Kochana, słuchaj, bo nam dzisiaj palma odbiła i postanowiliśmy wypłacić szybki hajs, który, jak się okazuje, ty chyba jako kieszonkowe zabierzesz ze sobą do Hiszpanii, bo zgarniasz
0: 1000 złotych!
2: Szybki hajs!
4: Wow, jest kieszonkowe na Hiszpanię! Super! Brawo!
0: To jest prawdziwa Casa de Palma, bo to naprawdę na to, co pod palmą będzie mogło być wykorzystane. Gratulujemy.
4: Dokładnie.
0: Ci serdecznie.
4: Brawo! Ura! Każda gotówka jest fajna.
2: No, słuchaj,
4: jasne. Jaka by nie była, super.
2: Jak się rozpieścisz za tego tysiaka pod tą palmą w Hiszpanii, powiedz?
4: Będziemy szaleć.
0: Czyli Iwona zamienia się w Drake'a i zaczyna rozsypywać pieniądze po wszystkich.
4: Tak, będą karty, zabawy, wygłupy, śmiechy. No jak na wakacjach.
0: Pięknie.
2: A może być jeszcze piękniej dla ciebie też, Iwonko, bo ty jeszcze grasz o większe pieniądze, które dziś będziemy rozdawać.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Hola, hola, to nie koniec. Rozdawać będziemy jeszcze więcej kasy dzisiaj. 15 tysięcy nadal schowane jest w kokosach.
0: rmfmax.pl, tutaj łapcie losy i bonusy.

0: Reklama.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
3: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
4: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.

0: 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
4: I po reklamie.
5: Na imprezę.
6: Na siebie.
5: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
9: Popołudniowa temperatura w regionie osiągnęła swój maks i to 23 kreski. Przypominamy, że noc i tym razem będzie chłodna. Czekają nas okolice dziesiątki. Nad miastem obserwujemy sporo błękitu i tak właśnie będzie do samego wieczora. Meteopaci nie mogą narzekać na zmęczenie czy senność. Warunki biometeo są korzystne, ciśnienie mamy wysokie. Pamiętajcie, że od piątku zrobi się gorąco, słupki i rtęci przekroczą 30 kreskę w cieniu. Ochłodzenie już od poniedziałku.
10: RMF Max.
8: RMF Max Włocławek.

0: Sezon ślubny w pełni, więc to pewnie jeden z większych hitów wesel, bo Where is my husband od Ray za nami w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, bo to jest ważne.
1: To jest
0: ważne
1: hit.
0: Dla wszystkich Polaków, to jest mega ważne. Ma Fashion nie zamierza zapuszczać włosów.
1: Tak.
0: Pamiętacie, zgoliła głowę podczas charytatywnego streamu Łatwo Ganga, ale jak się okazuje, nowy fryz tak przypadł jej do gustu, że na razie sama powiedziała, nie zapuszcza włosów.
1: No, uważam, że zorientowała się, ile czasu można zaoszczędzić, nie umawiając się do fryzjera, nie czesząc tych włosów i ile rolek w tym czasie można zrobić jednocześnie.
0: Czas, kasa, to wszystko się oczywiście liczy, ale wiesz, kiedy problem jest?
1: No.
0: Jak kremujesz twarz i nie wiesz, kiedy się kończy, bo wcześniej tam były włosy. RMF Max.
1: No i właśnie już zostało podpowiedziane, jakie produkty teraz może reklamować Ma Fashion do skóry głowy, proszę bardzo.
0: Procencik tutaj dla Fiałaska, poproszę od każdej umowy, pani Ma Fashion.
1: Na razie to jest wino razem z Sydneyem Polakiem i PZ-em.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: I po reklamie.
18: Na lody, na plaży, z ekipą.
19: Leżąco.
18: Na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Włocławek 89,2 FM.
22: To już 15 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Klienci nie kierują się obowiązującymi trendami, a raczej funkcjonalnością. Tak o pomysłach Polaków na wykończenie własnego mieszkania mówią eksperci. Najczęściej wybierają też naturalne produkty. Jaki styl jest dzisiaj popularny?
23: Myślę, że nie mówimy dzisiaj o stylach. Sam rynek wnętrzarski jest tak zbudowany, że tak naprawdę każdy z tych stylów może wybrać coś dobrego dla siebie. Klienci idą tak lifestyle'owo, właśnie z wykorzystaniem tych naturalnych produktów, które są ponadczasowe.
22: Spokojniejsza jest także kolorystyka, dodaje Aleksandra Tomalska z sieci sklepów Comfort.
21: To jest RMF Max Włocławek.
22: Po południu przechodzimy do informacji z okolicy. Anwil Włocławek zakończył budowę składu na sezon 2026-2027. Ostatnim elementem układanki trenera Vedrana Bosnicia jest Wiktor Szczesko. 18-latek mierzący 208 cm wystąpi na pozycji środkowego. Jubileuszowe wyróżnienia dla wyjątkowych ludzi naszego regionu. Urząd Marszałkowski już po raz 20 przyzna stalowe anioły, a informacje w pigułce przygotował nasz reporter.
1: Stalowe anioły otrzymują osoby, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Po więcej informacji odsyłam na stronę Urzędu Marszałkowskiego.
22: Mówił reporter RMF Max Bartek Seklecki. Najlepsi polscy gracze przyjadą do Włocławka. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Pod koniec września w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się kolejna edycja e-sportowego turnieju Pro Gaming Cup.
2: Dwa dni pełne rywalizacji, adrenaliny oraz niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy przygotowują turnieje, atrakcyjne nagrody oraz dodatkowe strefy i aktywności, gdzie każdy znajdzie zapewne coś dla siebie.
22: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
4: Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, zdecydowała 1/1000 sekundy. Złoto dla Holenderki Nadine Visser.
20: Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał, all in, no i się opłaciło.
4: Podsumowała lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został Damian Kopeć, piąty także Paweł Fajdek w rzucie młotem. Jeśli chcecie pokibicować naszym, w RMF Max mamy dla Was bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Polskie siatkarki pokazały mocną formę w memoriale Agaty Mróz. Pokonały Ukrainki 3-0. To ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Teraz czas na piłkę nożną. Dziś o 21:00 Super Puchar UEFA. O trofeum powalczą Paris Saint-Germain z Aston Villą. Za to 3 godziny wcześniej w eliminacjach Ligi Konferencji GKS Katowice będzie odrabiać 2 gole z HPL-em Tel Awiw.
24: Jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę.
4: Zapewnia Kacper Łukasiak.
22: Późne popołudnie we Włocławku zapowiada się na pogodne. W regionie nie powinna pojawić się ani jedna większa chmura. Na termometrach widzimy 23 stopnie, czyli dzisiejszy maks. Jest przyjemnie, dlatego wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest bardzo dobra. Kolejna kawa już raczej się nie przyda. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo nadal mamy sprzyjające. Jutro cieplej, a od piątku początek upałów. W weekend nawet 35 kresek w cieniu.
25: Za 4 godziny zaczyna się w tym kraju zaćmienie show.
26: Zaćmienie, wszyscy o tym zaćmieniu. A prawdziwe słońce narodu dzisiaj obchodzi 62 urodziny. Pan Robert Makłowicz.
25: Ziemia ma tyle milionów lat, a my żyjemy w czasach, kiedy on żyje również. Doceńmy to szczęście. 100 lat w zdrowiu, panie Robercie. Z tej okazji zjem bułkę z kiełbasą.

0: RMF Max Włocławek.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka z projektem Enklawa. Chcę więcej w RMF Max. Jak chcecie, to macie. Dzisiaj Dzień Słonia. I my mamy wielką jak słoń rundę bonusową.
1: W grze o 15 tysięcy złotych. Teraz, wchodząc do gry raz, zgarniacie 560 losów, dzięki którym możecie już za godzinę być bogatsi o nawet 15 tysięcy złotych.
0: Po 14 Iwona zgarnęła gwarantowany 1000 złotych w naszej rundzie Szybki Hajs, a teraz gramy jeszcze o 15. Wejdźcie szybko do gry i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
1: Jeśli właśnie jesteście w drodze po kawkę i mówicie, to jak zrobię, to wejdę do zabawy. Nie, nie, nie. Runda trwa tylko 10 minut, więc nie ma czasu do stracenia. Każdy max razy 560. Od teraz 7327. RMF Max. Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Terapeutyczny punkt przedszkolny Zielony Słonik ma jeszcze jedno wolne miejsce. Tu twój maluch otrzyma profesjonalną, bezpłatną opiekę oraz różnorodne, darmowe terapie. Odwiedź nasz fanpage Zielony Słonik, Plante 87.
2: Kastorama! Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.

0: Wait So Long. Bez dwóch zdań, jeden z gorętszych numerów tego lata to Szwedzka Mafia. My wciąż jednak czekamy, aż konie znikną z trasy do Morskiego Oka, chociaż od pierwszego zmiana, 1 września, konie będą jechały krótszą trasą.
1: Czyli coraz bliżej celu, tak naprawdę.
0: Coraz bliżej, jeszcze nie ma sukcesu, ale zamiast 7 kilometrów teraz koń będzie jechał mniej więcej niespełna 3, czyli o ponad połowę droga koni się skróci.
1: O, Stysiu, przypomnę tylko, że płaci się jeszcze za to wszystko i to nie małe pieniądze, około
0: 70 zł. No.
1: Tak, dokładnie. Także naprawdę, słuchajcie, trzeba bardzo mocno rozważyć zasadność używania tego środka transportu, moim zdaniem.
0: No, mówmy się, no góry są piękne, te polskie, szczególnie jak się ogląda je zza końskiego zadka.
1: Do niektórych trzeba mówić przez kwiatek, a inni muszą oglądać przez zadek. No chyba po prostu jest taka zasada.
2: Dawid Podsiadło.

0: Sombr, jeszcze kompletnie niegotowy. My Body Isn't Ready w RMF Max, a wy już przygotowujecie się na tę szybką falę upałów, która szykuje nam się od jutra w Polsce?
1: Nawet 36 stopni na termometrach, gdzieniegdzie zobaczymy. No więc kawosze, no bo gorącą kawkę w upał kiepsko się pije. Ale my znamy patent. Co do tej kawki trzeba dodać, żeby nawet w gorący dzień kawka smakowała idealnie? I zaraz wam go zdradzimy.
0: Zostańcie.
1: Bądźcie z RMF Max.
0: Ale najpierw jeszcze prognoza pogody.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup lody Big Milk Magnum Ben & Jerry's Carter 204 ml, a drugie opakowanie otrzymasz za złotówkę. Cena przed obniżką od 18,99. Żabka, uwolni swój czas.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
18: Eurola, wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
19: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Jak wypad nad wodę.
3: Jak wakacje last minute.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. I'm a fireball.
6: Późne popołudnie we Włocławku zapowiada się na pogodne. W regionie nie powinna pojawić się ani jedna większa chmura. Na termometrach widzimy 23 stopnie, czyli dzisiejszy maks. Jest przyjemnie, dlatego wychodzimy na świeże powietrze, którego jakość jest bardzo dobra. Kolejna kawa już raczej się nie przyda. Ciśnienie jest wysokie, a warunki biometeo nadal mamy sprzyjające. Jutro cieplej, a od piątku początek upałów. W weekend nawet 35 kresek w cieniu.
4: RMF Max
5: Włocławek.

0: Oplite od Taylor Swift w RMF Max. No, Oplite będzie można robić na świeżym powietrzu, bo słońce będzie przygrzewać przez kolejne dni w Polsce. Idą upały. Jak cieszyć się gorącą kawą w taki gorący dzień?
1: Bo no, nie każdy lubi tą tonik espresso albo coś w tym stylu.
0: A, broń Boże, słuchajcie, prosta sprawa. Kardamon.
1: Mhm.
0: Szczypta kardamonu do kawki i od razu zauważycie różnicę, bowiem kardamon ma właściwości termoregulujące. To sprawia, że pot się wydziela i od razu człowiekowi chłodniej się robi, więc i tak gorąca kawka jakaś taka lepsza jest w
1: nie,
0: smaku.
1: No jasne, właśnie o to chodziło. Chodziło o to, żeby faktycznie jeszcze bardziej się pocić w te upały, no
0: ja,
1: serio.
0: Ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale to może być nowa zasada kawoszy. W dni gorące kardam on, a w dni chłodne kardam off.
1: No, albo jak raczej solo, to kardam on, a jak z kimś, to kardam off.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
0: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To jest popołudnie w RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków i ta informacja otwiera flash RMF Max o 16, a potwierdził ją właśnie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Wiemy, że dochodziło i są przesłanki, że wyciekły jakieś recepty albo informacje o lekach albo o wizytach.
1: Wyjaśnianiem cyberataku zajmują się już służby. To, czy nasze dane wyciekły, będzie można sprawdzić na bezpiecznedane.gov.pl. Wicepremier apeluje, aby już teraz na wszelki wypadek zastrzec swój numer PESEL.
0: To jest RMF Max.
1: We fleszu o 16 przenosimy się na Sycylię. Lotnisko w Katanii jest ciągle zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Loty są wstrzymane do 18. W Polsce natomiast będziemy dziś mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie po godzinie 19. Specjaliści ostrzegają.
3: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
1: Apelowała okulistka dr Wioleta Tomczyk-Dorożyńska. Najlepiej użyć certyfikowanych okularów z odpowiednim filtrem słonecznym. Najbliższa noc przyniesie również maksimum aktywności perseidów. Niebo w nocy w wielu miejscach ma być bezchmurne, więc warunki do obserwacji spadających gwiazd będą idealne. A na koniec jeszcze cenna informacja dla tych, którzy mają do załatwienia pilne urzędowe sprawy. Lepiej zdążyć z nimi do jutra. W piątek wiele urzędów będzie zamkniętych. Jest to dzień wolny w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tak będzie m.in. w ZUS-ie.
4: Wszystkie placówki zakładu będą zamknięte. Za te utrudnienia oczywiście przepraszamy, ale ponownie na nasze sale obsługi klientów zapraszamy już od poniedziałku 17 sierpnia.
1: A zapraszał Sebastian Szczurek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo błękitu. Skorzystajcie z pogody. Temperatura spadnie dopiero późnym wieczorem. Póki co mamy 23 stopnie. Około 21 będzie to 19, a w nocy tylko okolice 10. Przypominamy Wam, że jutro pojawi się parę niegroźnych obłoków, padać nie będzie i zrobi się minimalnie cieplej. W piątek już prawie 30 w cieniu, w weekend nawet 35 kresek. Ale ochłodzi się już w poniedziałek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: I jeszcze tylko po pracy wjechać po te okulary, przez które można oglądać zaćmienie i mamy to, minęła 16.
8: Możesz też zamknąć oczy i zobaczyć to zaćmienie przed wszystkimi.
9: Anka i Fiołac, witajcie w RMF Max, to Ed Sheeran. Stay.

0: Super City robią nam wakacyjny vibe, a jeśli wy nie zarezerwowaliście jeszcze swojego urlopu, to teraz mamy ostrzeżenie przed wakacyjnymi naganiaczami.
1: Ale to są nie fizyczne osoby, tylko komunikaty w internecie. Mm-hmm. No bo informacja typu 12 osób z tobą teraz właśnie w tej chwili ogląda ten obiekt.
0: To już jest ostatni pokój w tym obiekcie na przykład.
1: Kto tego nie zna? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega, że to są właśnie emocjonalne haczyki, na które powinniśmy uważać, bo to wcale nie jest tak, że jak nie zarezerwujesz teraz, to będziesz spać pod mostem. No,
0: ale
1: umówmy się.
0: W drugą stronę, za chwilę mam wrażenie, że już się przyzwyczajimy do tej sytuacji, wiesz, że ostatni pokój, 12 osób ogląda, więc trzeba będzie podnieść skalę tego takiego nacisku.
1: W sensie, że co? Że ktoś już grzebie w twoim minibarze? Rezerwuj teraz.

0: Burzel wprowadza nas w dobry nastrój w RMF Max, ale zgoła odmienny mają biegacze z Norwegii, którzy zdobyli złoto na Mistrzostwach Europy lekkoatletycznych w Birmingham, ale na medalu, który otrzymali, czas wygrawerowany należał do drugich Brytyjczyków. Oburzeni medale oddali, no a organizatorzy przeprosili, obiecali wersję właściwą.
1: Nagrody do poprawki, to się czasami zdarza, ale nie u nas. U nas jest do wygrania 15 000 złotych i to już za moment w finale zabawy Casa de Palma.

0: Plus 1000 do pozytywnego vibe'u tej środy dzięki takim numerom jak ten. Aicz i Ring My Bell. No i oczywiście dzięki nagrodom z RMF Max. Czas na finał Casa de Palma. Do rozdania 15 tysięcy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: A najfajniejsze w tej zabawie jest to, że gdy do was dzwonimy i odbierzecie telefon, to już wiecie, że jakąś nagrodę macie na pewno, bo w każdym kokosie coś czeka. To może być kasa, to mogą być nagrody rzeczowe. Sprawdźmy zatem.
0: Poczekaj, bo...
2: Wybieramy.
3: Tak, słucham.
0: O, jak szybko. Halo, dzień dobry, z tej strony RMF Max. Z kim mamy przyjemność? Anka i Fiołas tutaj dzwonimy w finale zabawy Casa de Palma.
3: Piotr.
2: Piotrek, na czym cię złapaliśmy? Jak ci to środowe popołudnie mija, powiedz?
3: Ja mija mi tak, że przed chwilą skończyłem koszenie ogródka. Ale
0: relaksujecie
3: miło,
0: to, czy to obowiązek jest dla ciebie?
3: Obowiązek relaksujący, tak to nazwę.
2: Czyli ty lubisz kosić. Dobrze się składa, bo zaraz możesz skosić 15 tysięcy złotych w naszej zabawie. Czy to brzmi okej?
3: Okay? Brzmi bardzo okej. Okay.
0: Słuchaj, ja mam nadzieję, że ty jesteś na to gotowy, bo wiesz, to nie jest niska trawka. To są palmy. Także wiesz, mierzymy wysoko generalnie, jeśli chodzi o koszenie. I teraz pojawia się tylko pytanie, którą z 26 palm ma dla ciebie potrząsnąć Fiołas? On tak trzęsie, że z tych palm lecą kokosy i może wytrząść dla ciebie nawet 15 tysięcy złotych, albo inne nagrody. Więc pytanie brzmi, za którą ma chwycić Fiołas? Od 1 do 26.
3: 15 palma.
2: A skąd taka decyzja, powiedz?
3: A urodziłem się 15 grudnia i tak mi wpadło z brzucha od razu.
2: Z brzucha?
0: To mam je z brzucha chyba bardziej, ale dobra, Fiołas, to ty leć.
2: Ostatecznie biegnę do 15.
0: Leci kokos.
2: No proszę, brzuch będzie zadowolony. Cieszy. Maszyna do popcornu! Maszyna do popcornu jest twoja!
3: Dzięki.
0: Pytanie brzmi, jak reaguje na to twój brzuch? Bo jak z brzucha powiedziałeś, to teraz chciałabym coś jeszcze od twojego brzucha usłyszeć.
3: Powiedział, że jest okej, brzuch.
0: A czy ja mogę prosić jakiś odgłos brzuchem?
3: Ha, ha, ha, ha.
0: No i dobrze, i mięciutko w to popołudnie razem z nagrodami od RMF Max. Gratulacje, Piotrek.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bawcie się z nami, a też może odbije wam palma i wyciągniecie z kokosa nagrodę. RMF Max.pl, tu czekają szczegóły i bonusy.

0: Fly High. Gramy wam nie bez powodu jeszcze na moment przed 17, bo chodzi o to, żebyście lecieli wysoko nad korkami, które może macie przed sobą jadąc z pracy do domu.
1: To nie kitesurfing, tylko korksurfing.
0: Ładne.
1: Miejski.
0: Podoba mi się.
1: Nie?
0: Podoba
1: jutro
0: mi się.
1: Jutro też przeprowadzimy was suchą stopą przez kolejny dzień w pracy. Ania Fiołas, dzięki za dziś. Jutro po 13 w RMF Max. Słyszymy się znów.
0: Do usłyszenia.
2: Max. Reklama.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
5: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
4: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
6: Euro na wszystko cię stać.
7: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
3: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Nad niemal całymi Kujawami nadal możemy obserwować sporo błękitu. Skorzystajcie z pogody. Temperatura spadnie dopiero późnym wieczorem. Póki co mamy 23 stopnie. Około 21 będzie to 19, a w nocy tylko okolice 10. Przypominamy Wam, że jutro pojawi się parę niegroźnych obłoków, padać nie będzie i zrobi się minimalnie cieplej. W piątek już prawie 30 w cieniu, w weekend nawet 35 kresek. Ale ochłodzi się już w poniedziałek.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
13: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
0: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Toyota Jaworski Auto, to co robisz, ma znaczenie. Pracujesz w administracji, budownictwie lub w służbach mundurowych? Jesteś medykiem, nauczycielem lub zawodowym kierowcą? Sprawdź w salonie, czy twój zawód jest na liście. Specjalna oferta dotyczy wszystkich modeli Toyoty i łączy się z aktualnymi promocjami. Na Toyotę CHR możesz zyskać nawet 20 tysięcy złotych rabatu. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Numer 1 w Polsce w jakości obsługi klientów.
0: I po reklamie.
17: Nad morze! Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.
5: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 17. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Unia wesprze finansowo dotkniętą trzęsieniem ziemi Kolumbię. Na pomoc humanitarną przekaże ponad 2 miliony euro. Decyzję o wsparciu przekazała dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W poniedziałkowym katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 250 osób. Akcja ratunkowa ciągle trwa. We Flaszu o 17 teraz Ukraina, która nie dostanie licencji na produkcję rakiet Patriot. Powód? Stany Zjednoczone boją się konkurencji i utraty własności intelektualnej.
8: To jest RMF Max.
3: Do skrajnie niebezpiecznej sytuacji doszło na trasie S12. Pieszy wszedł na ekspresówkę, chodził po jezdni i pasie zieleni. Omal nie potrąciły go rozpędzone samochody. Mężczyźnie pomogli pracownicy służby drogowej. Film Ku przestrodze znajdziecie w mediach społecznościowych GDDKiA. To pierwszy taki wyrok w Polsce. Agnieszka Kosowska, mama Franka z niepełnosprawnością, wygrała z fundacją odpowiedzialną za antyaborcyjne banery wywieszane w Opolu i regionie.
7: Nie wolno narażać dzieci na oglądanie drastycznych obrazów. Obrazów, które zawierają krew, fragmenty ciał.
3: Sądowa batalia toczyła się przez 6 lat. Fundacja Pro Prawo do Życia ma usunąć billboardy z drastycznymi zdjęciami martwych płodów oraz zapłacić 50 000 zł odszkodowania na rzecz syna pani Agnieszki. Wyrok wrocławskiego sądu jest nieprawomocny. Jaki sprzęt może być używany w salonach fryzjerskich? O doprecyzowanie wytycznych sanepidu apeluje branża fryzjerska. Z RMF Max wiecie, że zasady opublikowane kilka dni temu przez GIS odradzają korzystania z golarek elektrycznych, o ile nie ma możliwości przeprowadzenia ich skutecznej dezynfekcji.
8: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieodłącznych elementów pracy barbera.
3: Podkreśla Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu.
18: Sprawdzisz?
20: Sprawdź!
18: Sprawdź!
20: Pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach nadal pokazują 23 stopnie. W nocy temperatura wyraźnie spadnie, spodziewamy się około 10. Jutro cieplej niż dziś, 25 kresek. Obecnie nad regionem powinniśmy mieć sporo błękitu. Aura nadal sprzyja długim spacerom. W czwartek do regionu zawita kilka niewielkich obłoków. Padać nie powinno. Od piątku już prawie 30 w cieniu. Weekend bardzo gorący.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
24: Hity na maksa. 17:02 i dzisiaj w większości Polski siedzenie na świeżym powietrzu to jest czysta przyjemność. Rzadko są takie dni.
25: To prawda.
24: Doceńmy
25: to. To prawda, że to jest przyjemność. Czy to prawda, że to rzadkość?
24: No! Albo za gorąco, albo za zimno. Ale dzisiaj jest idealnie tak w punkcik, więc jedziemy, słuchajcie. Za chwilę zachód słońca, o tym też jeszcze będziemy mówić. A to jest kanał nadawczy w RMF
25: Max. No i wtedy się zimno na pewno zrobi.
24: Już, musi ponarzekać, no. Siwek i Boryska z wami, cześć.

0: Eldorado. Przepraszam, bo mi głupi żart przyszedł do głowy.
1: Chcesz się podzielić, nie, czy mamy to zostawić?
0: Chyba muszę już teraz.
1: No możesz, możesz, no.
0: Jaką rybką chciałby się najbardziej najeść Hiszpan nad polskim morzem?
1: Eldorado.
0: No już, zostawmy w takim razie. Tymczasem czas na hasło stop.
1: O czym teraz myślisz?
0: Tylko uczciwie prosimy.
1: Messenger RMF Max. Uczciwe wasze myśli z tego momentu. Być może coś tam ryba jeszcze zasugerowała. Może być, that's okay. Messenger RMF Max, dajcie znać, bo 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze dzisiaj są do zgarnięcia. Jeszcze w wakacje można skorzystać.
0: Messenger RMF Max. Kreatywnie, ciekawie opisz, o czym myślałeś lub myślałaś, kiedy padło stop.

0: Wakacyjny vibe, fire, fire w RMF Max. Ogień dzisiaj też na niebie, w nocy Perseidy, a wcześniej jeszcze zaćmienie słońca, takie porządne.
1: Ale się dzieje.
0: Dzieje się, wszyscy o tym zaćmieniu, dużo myśli też waszych wokół tego krąży. No i słuchajcie, kolejki pod sklepami, żeby kupić takie okulary specjalistyczne, które dobrze ochronią oczy, potężne.
1: Ludzie stoją jak za kiełbasą kiedyś.
0: No, dosłownie. Także może się już nie udać, jeśli jeszcze takich okularów nie macie, żeby zdążyć je kupić w odpowiednim czasie, ale znaleźliśmy, słuchajcie, taką metodę,
1: która
0: podobno działa i jest zdrowa. Otóż, jak się nie ma takich specjalnych okularów, to można to obejrzeć zaćmienie metodą rzutowania, czyli projektora. Robi się mały otwór w kartoniku, skieruje się go w stronę słońca, tak żeby cień przez tą dziurkę padał na białą kartkę i wtedy na tej kartce można niby oglądać.
1: Ja nie wierzę, że to... Ja myślę, że to jest coś w stylu, jak ci kolega mówił, że jak zatkasz sobie nos i będziesz bardzo mocno oddychać, to wtedy wydarzy się coś ciekawego.
0: Zawsze się działo, tak?
1: Nie, to na pewno nie działa. Nie, ale jeżeli ktoś z was spróbuje i to zadziała, koniecznie wyślijcie nam zdjęcia przez Messenger RMF Max. Chcemy dowodów.
0: Tak jest. No i dbajcie o oczka, bo to jednak poważna sprawa jest.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Vivi Rexa i David Guetta w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Tutaj same najważniejsze informacje dla was oczywiście. Tylko cały czas na bieżąco. Takie. Tylko takie. Uwaga, zebraliśmy z całego tygodnia wszystkie niewyjaśnione przypadki zwierząt dzikich, które pojawiły się na polskich ulicach.
1: Bo dziś jeżozwierz po Łomiankach grasował i uznaliśmy, że to trzeba wreszcie jakoś tak skonsolidować.
0: Tak, bo codziennie jakoś w tym tygodniu trafiamy na takie wiadomości. Okazało się, że też wczoraj chyba pojawiła się informacja o pytonie, który pełzał po Jeleniej Górze. Wcześniej też puma była widziana pod Ciechanowem. Co okay. się dzieje?
1: Czyli podsumowując, puma pod Ciechanowem, pyton w Jeleniej Górze, jeżozwierz w Łomiankach, a o tym, że w lustrze w moim domu jest dzik, cały czas jakoś nikt nie mówi.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
5: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa. RMF
3: Max. Włocławek 89,2 FM.
4: To późniejsze popołudnie jest jeszcze bardzo przyjemnie. Słupki rtęci na termometrach nadal pokazują 23 stopnie. W nocy temperatura wyraźnie spadnie, spodziewamy się około 10. Jutro cieplej niż dziś, 20.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Myśli wasze różne są. Wiemy to już doskonale w RMF Max, bo codziennie o te myśli pytamy. Są też takie rzeczy, które czasem wpadną do ucha jak robak i ciężko je potem stamtąd wyrzucić. Dziewczyny coś o tym wiedzą.
2: Asia, Daria, to teraz wszyscy razem.

0: Tak jest! I właśnie ta... A przepraszam, bo tam ja przerwałem tak, trzecią zwrotkę.
1: Tam się nic więcej już w tej piosence nie dzieje. Ale tak, Tańcowała ryba z rakiem to jest piosenka, która wam chodziła po głowie, kiedy zapytaliśmy, stop, o czym myślisz? Czemu akurat ta piosenka?
2: Bo w szkole się uczyliśmy na polskim. Pani nam kazała się tego nauczyć na pamięć.
0: Naprawdę?
2: Tak.
1: Ale czy w tej wersji takiej z basem też? Czy?
2: Tak, takiej z basem. Ona nam puszczała to na lekcji.
1: Ale fajna pani od polskiego. To koniecznie pozdrówcie. Może ją zabierzecie do Energylandii na przykład.
2: Tak.
0: Tak.
1: Dobra, nie, no spokojnie dziewczyny. Asia, Daria, nie wnikamy, kogo zabierzecie do Energylandii. Zakładam, że wy we dwie pojedziecie. Jeszcze dwa bilety dodatkowo macie do rozdysponowania. Bawcie się dobrze w te wakacje.
2: Fajnie, dziękujemy.
0: Gratulujemy. RMF Max. RMF
3: Max. Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
6: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
5: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: Wieprzowce 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Torońska 153. www.mg-autostyl.pl.
1: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: W nocy we Włocławku i okolicy zachmurzenie umiarkowane i na termometrach nieco poniżej 10 stopni. To w najzimniejszym momencie nad ranem. Ale wcześniej, bo kilkanaście minut po 19 rozpocznie się zaćmienie słońca. Najbardziej spektakularnie ma być chwilę po 20. To nie koniec atrakcji na niebie. W nocy nastąpi tegoroczna kumulacja rojów Perseidów, a jutro wracamy do codzienności. W ciągu dnia zrobi się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 25 kresek bez opadów i z korzystnym biometrem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa. RMF Max.
4: Zaraz zagadkowa środa, zawsze staramy się taką rozgrzewkową zagadkę dać najpierw, że na przykład leżą tutaj nerkowce, które kupiłem ja, a je Justyna. No to jak to jest?
5: Justyna ma za długie rączki. Takie jest rozwiązanie tej zagadki. Siwek i Boryska z wami, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a ta zagadka dla was, dla najlepszych detektywów RMF Max, wyjeżdża za chwilę.
4: Zapraszamy.

0: płomień w oczach, bo to zagadkowa środa.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że skoro niektórzy na wakacjach, inni po pracy, to pewnie jeszcze chcielibyście te dwie synapsy ze sobą dzisiaj połączyć i spróbować znaleźć rozwiązanie dla naszej zagadki.
0: Myślałem, że trzecią synapsę.
2: To co może być już ciężko w połowie wakacji. Uwaga, zagadka.
0: Dawaj.
2: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary przeciw... te spawalnicze takie. Napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, ale Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Ja mam swoje hipotezy, ale zachowam je na razie dla siebie, no bo to jest oczywiście zadanie dla najlepszych detektywów świata.
2: Dla detektywów RMF Max, więc czekamy na wasze głosówki. Messenger RMF Max, no bawcie się z nami, jest środa, popołudnie, co będziecie tam... Co macie do roboty?
0: Co będziecie zaćmienie oglądać? Nagrajcie głosówkę.
2: Przypomnę jeszcze raz szybciutko. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce, godzinę, mają okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
0: Messenger RMF Max.

0: Nowy Kygo w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Megaletni i fajny klimat w tym numerze. Tu nie ma żadnej zagadki, jak on powstał, bo Kygo to zdolny chłopak, ale zagadka jest w RMF Max, bo to zagadkowa środa. Prosimy.
0: Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
3: Bo zabrali tylko jedne okulary.
0: No zabrali? Takich odpowiedzi było dużo, ale okulary to też jest liczba mnoga w słowie okulary, więc zabrali dwie pary okularów.
2: Dwa okulary.
0: Zabrali okulary, no.
2: Mieli wystarczająco tak. Rzeczy, które nazywa się okulary.
4: Nie zobaczył zaćmienia słońca, bo zaćmiła go uroda, ukochany.
2: Czy tak nie. było?
0: Nie.
2: Ale możemy przyjąć, że i tak go zaćmiła, no, ale pewno. To nie był powód, dla
0: którego... Po prostu
2: którego...
0: wcześniej go zaćmiła.
2: Właśnie. Mhm.
5: Bartek nie zobaczył zaćmienia, ponieważ przyćmiło go wcześniej.
0: Rozumiem, że to miało związek z tymi napojami.
2: Nie, bo Bartek po prostu na słońcu pracował cały dzień.
0: A, i dlatego go przyćmiło.
2: Zmęczony był, odwodniony.
0: Nie, Bartka nie przyćmiło, to nie jest poprawna odpowiedź.
6: Bartkowi nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca, bo po prostu miał wywalone.
0: To brzmi prawdopodobnie, ale tak nie było tym razem, więc nadal szukamy rozwiązania. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca, wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary przeciwsłone, spawelnicze, te,
2: no wiecie,
0: czemu cały czas przeciwsłoneczne, nie wiem, sztuk dwie, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
2: Messenger RMF Max, czekamy na głosówki.
7: RMF Max. Reklama.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
10: Lodówka Amika. 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Ja myślę, że Dawid Podsiadło nie zobaczył zaćmienia, bo był zasłuchany w RMF Max i Zagadkową Środę na przykład.
1: Zagadkowa Środa. Trudne się wylosowało.
2: Detektywi RMF Max w dużej ilości nagrywają nam głosówki na Messengerze, bo zagadka ciekawą jest. Uwaga! Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary spawalnicze. Sztuk dwie. Napoje też były, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
3: Ponieważ niestety zasnął.
0: Czy on zasnął?
2: Nie zasnął.
0: Nie zasnął?
2: Nie zasnął,
0: a
2: był
0: to
2: tam
0: Bartek.
2: Przytomny.
0: To był przytomny.
2: Niezaćmiony.
0: Bartek.
4: Ania wybrała na wakacje piękną Hiszpanię i zobaczyła tam zaćmienie słońca, natomiast Bartek był nad Polskim Morzem i jeszcze się tego nie doczekał.
2: Bardzo mi się podoba ta
0: odpowiedź.
2: Czy
0: oni się w ogóle znają, Justyna?
2: Ale oni się znają, to byli na jednym kocu to wszystko się działo.
0: Na jednym kocu?
2: Na jednym kocu. Boże, te okulary
0: koc
2: obok siebie.
0: Z Kołobrzegu do Hiszpanii?
2: Taki duży nie był właśnie, więc to nie jest poprawna odpowiedź.
5: Jeżeli go nie zaćmiło, to może ubrał okulary tył naprzód.
0: Nie, bo wtedy by widział zaćmienie od tyłu.
2: To nie, jeszcze nie o to chodzi, ale jesteśmy już blisko rozwiązania. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max cały czas przyjmujemy, a zagadka, przypominam, brzmi tak. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę, zabrali okulary spawalnicze, napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
6: Bartek nie zobaczył zaćmienia, bo był w telefonie. Jestem wielkim fanem RMF Max.

0: Nowy hymn wakacji nam się tutaj tworzy. Lumix i Self-Aware w RMF Max. My się tutaj próbujemy odkopać jeszcze z waszych detektywistycznych głosówek do rozwiązania zagadki. Przejdziemy za chwilę, więc bądźcie blisko RMF Max, tym bardziej, że jeszcze ważne wiadomości przed nami.
1: Wiadomości będą to pogodowe, a one są istotne nie tylko dlatego, że zaćmienie wielu z was chciałoby oglądać, ale również dlatego, że deszcze Perseidów przez najbliższe kilka dni będą nam towarzyszyły. I to takie deszcze, na które nie trzeba parasola.
0: To będą chmurki, czy nie będą?
1: Ja nie wiem, to prognoza wie.
0: Sprawdzimy.
2: Reklama. Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
9: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
8: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.
10: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
11: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny.

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.
3: W nocy we Włocławku i okolicy zachmurzenie umiarkowane i na termometrach nieco poniżej 10 stopni. To w najzimniejszym momencie nad ranem. Ale wcześniej, bo kilkanaście minut po 19 rozpocznie się zaćmienie słońca. Najbardziej spektakularnie ma być chwilę po 20. To nie koniec atrakcji na niebie. W nocy nastąpi tegoroczna kumulacja rojów Perseidów, a jutro wracamy do codzienności. W ciągu dnia zrobi się całkiem przyjemnie. Temperatura wzrośnie do 25 kresek bez opadów i z korzystnym biometrem.

0: Myślisz, Michał, że to jest odpowiednio zbudowany nastrój do rozwiązania dzisiejszej zagadki?
1: Nie, jeszcze nie, ale poczekaj.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Teraz jest git.
0: Teraz jest git. No to przypominam zagadkę. Ania i Bartek czekają na zaćmienie słońca. Wybrali odpowiednie miejsce i godzinę. Zabrali okulary spawalnicze, sztuk dwie. Zabrali też napoje, a prognozy były bezchmurne. Ani udało się zobaczyć zaćmienie, a Bartkowi nie. Dlaczego?
1: No i nadszedł ten moment, w którym prezentujemy poprawne odpowiedzi.
3: A może Bartek
4: nie zobaczył zaćmienia słońca?
5: Nie udało się zobaczyć zaćmienia słońca,
6: bo Bartek
3: po prostu
6: jest niewidomy.
5: Jest niewidomy.
3: Był niewidomy.
4: Ponieważ był niewidomy.
7: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Pięknie udało się rozwiązać dzisiejszą zagadkę. Sporo detektywów faktycznie wpadło na to rozwiązanie, choć rozwiązań pięknych było dużo, ale taka jest zagadkowa środa, no.
1: Czasem się wygrywa, a czasem się wygrywa.
0: Dokładnie.
1: Poczekaj, bo ja już piosenkę chciałem. Remedy,
0: no
1: Manuel, teraz Another Day in Paradise. Tu nie trzeba zgadywać, a zagadkowa środa wraca za tydzień.
0: To chciałam powiedzieć właśnie.
1: To ja powiedziałem, no zostaw już.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
2: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Tymberg 2 litry, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek. Dziś wieczorem niebo szykuje dla nas niezły pokaz. Za kilkanaście minut startuje zaćmienie słońca. Szczyt widowiska tuż po 20, ale to nie koniec. Zaraz potem Perseidy dadzą czadu, więc liczymy spadające gwiazdy i życzymy sobie nowych sneakersów. Noc chłodna, miejscami poniżej 10 stopni, więc kocyki w dłoń. Jutro już klasyka, 25 stopni, słonko, zero deszczu, lekki wiaterek i biometr tak dobry, że aż chce się wstać z łóżka.
2: A i nie tylko słońce będzie dzisiaj kiepsko widać, bo coraz gorzej widać też szanse GKS-u Katowice na awans do europejskich pucharów. 1-0 u siebie z HPL-em Tel Awiw w pierwszym meczu, 0-2, więc ciężko będzie. No ale się widzę, przejęłaś bardzo. To jest bardzo szczere to było.
3: Nie wiem co powiedzieć.
2: A jestem się tak zmartwiła.
3: Absolutnie, nie mam pojęcia o czym mówisz.
2: GKS-em Katowice, ajajaj. Shakira, Bad Bunny, daj.
3: Kocham Ekstraklasę, Siwek i Borycka tutaj.
2: Siemano.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. 10 po 7 grają w RMF Max. Tak już powoli przymierzamy się do przyjemnej playlisty pod to zaćmienie słońca, które już powoli można sobie obserwować, zajmować miejsca. Takie oficjalne to zaćmienie, w sensie ten maksymalny punkt, to ma się wydarzyć po godzinie 20 w większości miast w Polsce.
1: I w ogóle powstało dużo filozoficznych kwestii związanych z tym wszystkim. Jak słońce będzie zaćmione, to też jakby ono przestanie brzmieć.
0: Tak.
1: Czyli przestanie co robić?
0: No właśnie.
1: Jak brzmi słońce? To jest pytanie na dziś, to jest pytanie do was. I żeby dostać się na cudowną imprezę w strefie 57, gdzie w tę sobotę będzie Gibbs, Bledka, Fukaj, Zalia, Jan Rapowanie, Opał i Kacperczyk, to trzeba na to pytanie odpowiedzieć.
0: Jak robi słońce? To jest dość abstrakcyjne pytanie, ale dacie radę, bo my kochamy te wasze głosówki, więc ślijcie. Messenger RMF Max, czekamy na wasze interpretacje słońca. Można teraz spojrzeć, jak macie te odpowiednie okulary. No i dajcie znać, jak robi słońce. RMF

0: Aha, czy tak robi słońce?
1: 17 minut po 7 w RMF Max.
0: Milky i Just The Way You Are za nami, ale słońce nie robi tyryty. Wy wiecie, jak robi słońce.
2: Słoneczko brzmi tak, jak taka skwiercząca kiełbaska na wieżu.
0: Gdzieś daleko w kosmosie jest kiełbasa, która właśnie smaży się na słońcu.
3: Nie, ta kiełbasa jest słońcem, ty mylisz pojęcia.
0: Przepraszam. Dalej.
4: Słońce robi, a dokładnie mówi gorąco, jasno.
0: Piękna onomatopeja, naprawdę coś wspaniałego. Jak jeszcze robi słońce?
5: Pojawia się i znika.
0: Może też robi takie widać mnie? Nie widać.
3: Tak mnie widać? Tak, nie widać.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać, jak robi słońce. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: Underneath the Blue w RMF Max i też pod takim kolorem niebieskim. Kamila możecie spotkać w drodze na plażę. Kamila, który jeździ delfinkiem. To jest coś wspaniałego. Cześć, Kamil.
1: No, witam serdecznie.
2: Kamil, przyznam szczerze, że jak nam odpisałeś, że właśnie was słucham ze swojego delfinka, to nie wiedzieliśmy, co myśleć. Ale jak wysłałeś nam zdjęcie Meleksa w kształcie delfina...
0: No to jest, nic lepszego już dzisiaj nie zobaczymy. Nawet zaćmienie słońca może się schować. Ale my dzisiaj pytaliśmy właśnie o to, jak brzmi słońce, jak robi słońce. Wysłałeś nam taką głosówkę.
3: A masz po oczach.
0: I uznaliśmy,
1: no
0: że...
1: Po oczach, nie?
2: No daje, no.
0: Dokładnie tak robi słońce. Więc stanęła przed tobą teraz szansa zgarnięcia biletów do strefy 57, bo za swoją głosówkę dwa bilety już masz. Wybraliśmy ją jako najlepszą. Ale możesz teraz zagrać o cztery bilety. W zabawie 5 sekund. Co o tym myślisz?
1: No dobra, dawaj, lecimy.
2: No i klasa. I to mi się podoba. Człowiek z delfina. Szukam rymu. No po prostu to jest
0: tak
2: porządny
0: jest.
2: Człowiek.
0: Zabawa 5 sekund polega na tym, że będą trzy pytania. Trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy albo miejsca, różne tam, wiecie, rzeczy. I masz 5 sekund, żeby to zrobić. Tak trochę średnio wytłumaczyłam, ale chyba wiesz, o co chodzi.
1: No, zobaczymy, co będzie.
0: Dobra, no to uwaga. Wymień trzy zastosowania ołówka.
2: Czas, start.
1: Można to testować, napisać i zjeść.
0: To można. Nikt, w sumie, nikt nigdy nie powiedział, że nie można. No,
2: no to prawda.
0: Zakazane nie jest. No to słuchaj.
2: Wydaje mi się, że mi kiedyś mama mówiła, ale no, uznajemy.
0: Pytanie numer dwa. Wymień trzy rzeczy, które można robić w delfinku.
2: Czas, start.
1: Jechać, płynąć i słuchać muzyczki.
0: Pięknie.
2: Tutaj... Czy uznajemy to? Czy komisja to uznaje?
0: Uznaje, no gość chyba wie, co robić w delfinku. Trzeciego pytania nawet nie zadajemy, bo i tak wygrywasz. Już jest dla ciebie 2-1 przynajmniej, więc jedziesz do strefy 57. Cztery bilety mamy dla ciebie.
1: O kurde. Dzięki,
2: Gips w głośniku, gips też będzie na tej imprezie, oprócz bletki, fukaja, zali, ja na rapowanie. Dużo gwiazd.

0: Czas wymyślić słowo, do którego Justyna Borycka będzie rymowała za chwilę zapowiedź prognozy pogody. I miałem jakiś problem. Jakoś się tak twórczo zaciąłem, nie wiedziałem, jakie słowo ci dać. A chciałem, żeby zaczął śpiewać Bruno Mars. I wymyśliłem nurka w końcu.
1: Nurek.
0: Do nurka będziesz rymować.
1: Od delfina do nurka blisko, rozumiem to połączenie. Dobrze.
0: Nurek, masz
1: ile
0: dwie
1: czasu?
0: Minuty.
1: Dwie minuty. Dobra. Lato na maksa.

0: Ale zobacz, każdy inny zrobiłby ojej, u i byśmy się śmiali, a Bruno Mars robi to tak, że wszyscy zachwyceni.
1: No, to stanie, to tak działa.
0: Nurek, słowo, do którego rymuje Borycka.
1: Podobno w weekend gorąc pod wodę schowa się nurek, ale nawet on lata, nie ma jeszcze podkurek.
0: Myślałem, że ma majtki na sznurek.
2: Reklama. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
7: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.

0: Jak wypadł nad wodę!
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
4: We Włocławku i regionie w nocy zachmurzenie umiarkowane i na termometrach w najchłodniejszym momencie nad ranem w okolicach 10 stopni. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut potrwa zaćmienie słońca, a w nocy będą widoczne roje Perseidów. Najmocniej w tym roku. Dobry czas na oświadczyny. W czwartek w ciągu dnia zrobi się przyjemnie ciepło. Temperatura wzrośnie do 25 kresek. Opadów nie przewidujemy, wiatr słaby, a ciśnienie na poziomie i dobry biometr.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mamy jednak nadzieję, że ten deszcz nie spadnie po tym, jak słońce już zajdzie, ale póki co z różnych miejsc piękne zaćmienie można już obserwować. Dostajemy od was zdjęcia na Messengerze. No ładnie to wygląda. Idziemy
1: ładnie,
0: oglądać.
1: Znaczy ty podobno zjeżdżasz rowerem dzisiaj z pracy.
0: Tak, i jest szansa, że gdzieś
1: masz lampkę, bo tak po ciemku jak słońca nie ma, to niebezpiecznie.
0: Jest lampka, wszystko jest zorganizowane. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zachodzące zaćmione słońce się uda zobaczyć po drodze.
1: Tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie i wam.
0: Świetnie. Słyszymy się jutro po 17 w kalendarzu. Siwek i Borycka, dzięki.
1: Max. I zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. AI.
2: Summerfest już 15 sierpnia na plaży w Choceniu. Sportowe emocje, koncerty, darmowe atrakcje dla dzieci, pokazy służb i charytatywna pomoc dla Igorka. Szykuje się niezła zabawa, więc krem do opalania obowiązkowy. Włocławek nie zostaje w tyle. 15 i 16 sierpnia Kultura Ulic przeniesie was w czasy sprzed 100 lat. Stylówka retro, miejski klimat i historia nawet dla tych, którzy zwykle uciekają przed datami. Kultura Włocławek nie odpuszcza. Girls Night Party już w piątek, a 20 sierpnia wieczór dla fanów mocniejszych brzmień Kogia P, Supergrupa 81 i Mamidło. 3 koncerty, 1 wieczór, 0 nudy, punk i rock'n'roll. Freshland Festival The New Dimension już od 21 do 23 sierpnia w parku na Słodowie. Nowy wymiar imprezowania gwarantowany. A na deser 9 Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Włocławka już 29 sierpnia. Zapisy jeszcze trwają, więc kto nie boi się wiosłować, ten na start.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Czasem, żeby wygrać fajną nagrodę, trzeba się na chwilę zgubić. W labiryncie Zaduszniki zapraszamy na weekend z pupilem. Część dochodu przeznaczamy na schronisko dla zwierząt we Włocławku.
6: Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród.
5: Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: No szkoda, że ja niczego nie widzę, bo mam okno nie z tej strony, ale robimy wam dzisiaj muzyczny klimat do częściowego zaćmienia w Polsce, które jeszcze trwa w niektórych miejscach. Przemek Grabowski w RMF Max. No, na miejscu 10 taki idealny kawałek na właśnie takie słoneczne klimaty zachodzącego słońca. Shimza i Arko na liście Hot Bands. Fire, fire. RMF
4: Max. 10. Numer 10.

Już po częściowym zaćmieniu słońca od Fischera w RMF Max, no to teraz już będzie można oddać te wszystkie maski spawalnicze. Ja też byłem wczoraj w budowlanym, myślałem, że może sobie sprawię, no nie było, wszystko wykupili, ale pewnie część jutro wróci. Pojawiło się dużo spawaczy, także na północy, w szczególności na plażach. Czekam na wasze zdjęcia, jak to wyglądało, no bo wiecie, no ja tutaj miałem okno, nie z tej strony. Na miejscu 9 też plażowo DJ Goya, Jason Derulo na liście Hobbens, Michiko.

Gipsy, Kukon i Jonathan zrobili dobrą robotę, dobry kawałek. Dzisiaj ósemka na liście Hopbelc, teraz wy musicie zrobić swoją robotę, głosując w tym tygodniu rmfmax.pl. Dobry kawałek, dobrą robotę house'ową, tym razem wykonał również Sony Fodera. Praca domowa odrobiona, polecam wam jeszcze sierpniowo. Let me be in your arms.

0: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Bands. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Ja sprawdzam dla was najważniejsze kawałki. Za chwilę zrobi się plażowo-chaosowo po częściowym zachodzie słońca w Polsce. Hurzel i Ultra na ten na szóstym już czekają w numerze Moving to the Sun.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
21: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
20: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
22: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
23: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
24: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: mnie oczarowała i liczę też na wasze głosy dzisiaj wieczorem. Zalia, jej nowość Tylko Kochaj Mnie, rmfmax.pl. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy dzisiaj śledzili częściowe zaćmienie słońca w Polsce. A wiecie, że można nawet zapisać się do takich grup. Są takie grupy Łowcy Zaćmień. Oni istnieją. To są ludzie, którzy podróżują po świecie specjalnie po to, żeby znaleźć się w pasie całkowitego zaćmienia. Jedni zbierają magnesy z wakacji, a inni właśnie z zaćmienia. Może warto się zapisać. Wracamy do rzeczywistości. Po zaćmieniu słońca otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy. Tutaj Somber i jego My Body Isn't Ready.
1: Max 5, numer 5.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Ktoś napisał, że ten numer jest naprawdę crazy w komentarzu. No i rzeczywiście jest taki bardzo crazy, zwariowany PZ. Bez nas nie zaczną, bez was nie będzie go w zestawieniu. rmfmax.pl, tam głosujecie na wakacjach, gdziekolwiek jesteście. Przed nami nowa jedynka dzisiaj, a pierwszą trójkę otwiera już tutaj, już tak wysoko. Alex Warren, jego Passenger.
1: RMF Max 3, numer 3.

kilka chwil wystartuje nasze wakacyjne Max Party. Marlon Hofstadt jeszcze w poczekalni, jego nowość Like. Na miejscu trzecim w środę wciąż na wakacjach Alex Warren Passenger, na drugim I czy Disco Remix Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wkracza nam tutaj wakacyjnie Dawid Podsiadło, to też jest jego lato, ma jedynkę listy Hop Benz. Na błysk. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Dawid Podsiadło ma swoją kolejną wakacyjną jedynkę na liście Hot Bands. Brawo, brawo, brawo dla fanów na błysk. Miejsce pierwsze dzisiaj. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę startujemy wakacyjne Max Party. W ten wieczór spadających gwiazd będzie dużo dobrego bitu. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek co w weekend? Sobota i niedziela. Kultura ulic przeniesie wszystkich do czasów retro. Stylówka z epoki i miejskie klimaty nawet dla tych, którzy na hasło historia uciekają z pola widzenia. Kultura Włocławek w piątek Girls Night Party, a 20 sierpnia wieczór dla fanów mocnych dźwięków Kogia P, Supergrupa 81 i Mamidło. Trzy koncerty, zero nudy, pełen punk i rock and roll. Freshland Festival The New Dimension od 21 do 23 w parku na Słodowie. Może przeżyjesz. W kinach od piątku Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych. Odzyskany to polska propozycja. Horror Lalka i dla odważnych i Wszyscy moi wrogowie w gwiazdorskiej obsadzie. Matthew McConaughey i Kurt Russell na pierwszym planie. Na deser film Tylko jedna noc to dla zakochanych. Uwaga, nie wszystko do zobaczenia w mieście. Na finał 9. Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Włocławka już 29 sierpnia.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz

0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowi.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: I po reklamie.

Ale fajny remix nam tutaj dzisiaj wleciał. Ed Sheeran i jego Shivers. Witajcie na imprezie dzisiaj. Dzisiaj najważniejsze jest niebo. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Obiecujemy muzyczne niebo. Rafmix to sobie trochę pooglądał niebo. Widział tam trochę tego częściowego zaświecenia słońca. A ja akurat miałem okno nie z tej strony, ale dziękuję za wszystkie wasze zdjęcia. Dla tych, którzy robili foty, wysyłali taki klasyk w naszym kolejnym secie w ten magiczny wieczór. Eric

0: Flowers od Miley Cyrus. Przede wszystkim dzisiaj piosenkarka, kiedyś także aktorka. No to dzisiaj też trochę aktorka. A słyszeliście, że słynny aktor Dwayne The Rock Johnson z kolei chce zostać muzyczną gwiazdą. Naprawdę, zdobył już prawie wszystko. Na pewno jeśli chodzi o mięśnie i kulturystykę i aktorstwo, też prawie. Teraz będzie śpiewał, może kiedyś będzie DJ-em. Za chwilę Axwell, który na razie nie chce być aktorem. Bardzo dobrze. Robi to, co robi najlepiej, czyli klubowe bity w naszym kolejnym secie. Axwell i jego nowość Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Idziemy do Żabki po promocję?
19: Przecież byliśmy wczoraj.
18: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
19: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
20: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Aktualnie wciąż lato przecież, dlatego świętujemy, miksujemy przed chwilą Wiktor Waligura w Max Party. To jest naprawdę wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór i wyjątkowa noc, bo przed nami jeszcze maksimum roju Perseidów. To właśnie dzisiaj w nocy z 12 na 13 sierpnia tradycyjnie przypada okolica szczytu jednego z najbardziej znanych rojów meteorów. Dlatego jeżeli tylko macie możliwość, no to patrzymy dzisiaj w niebo i obserwujemy spadające gwiazdy. A u nas kolejna nowa gwiazda, nowy numer, Tobi Romero, otwiera nasz kolejny set w Max Party, jego Fly High.

Bez wątpienia hity tego lata, ale dzisiaj w remiksie w naszym wakacyjnym Max Party Daj Daj to Shakira i Burna Boy. No i tak mniej więcej w połowie tegorocznych wakacji wraca do nas Swedish House Mafia. Jest już ich nowość, mają już swoje miejsce na liście Hot Bands. To może być hymn najbliższych tygodni Swedish House Mafia i tym razem Lykke Lee. Tak to leci, to ta ekipa otwiera nasz kolejny set w Max Party. Happiness is so sad.

0: Nasza kolejna nowość tego lata w RMF Max. Kid Laroi i Kelani w numerze Girls zamykają nasz kolejny, nie ostatni set w Max Party. Świętujemy ten wyjątkowy wieczór. Jeszcze dzisiaj będzie można podziwiać się spadające gwiazdy. Mam nadzieję, że też złapiecie fajne zdjęcia. A za chwilę złapiecie u nas Davida Guetta. Wróci też ekipa Dub Dogs i Somber.
1: Od piątku na ekranach Superfutrzak i Złośliwa Wiewiórka to dla najmłodszych Odzyskany, coś poważniejszego. Horror, lalka dla odważnych. Wszyscy moi wrogowie z hollywoodzką obsadą Matthew McConaughey i Kurt Russell. A na deser romantyczna Tylko jedna noc. Każdy znajdzie coś dla siebie. Strefa 57 znowu podkręca napięcie. W sobotę w Przytkowicach koncertowa bomba. Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie i bracia Kacperczyk. 22 sierpnia w Pile odbędzie się Factory of Sound Festival. Festiwal odbędzie się pod gołym niebem w otoczeniu monumentalnych hangarów Pilskiego Muzeum Wojskowego. Cała noc elektronicznego grania. A jeśli myślicie o imprezie na maksa, to już za 9 dni w Krasnystawie Lato na maksa. Na scenie Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i nieśmiertelna Maryla Rodowicz. Na zakończenie wakacji Fire Festival. Na scenie m.in. Bedoches, Zalia, Alan Walker, DJ Snake i Mary z Polski.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak już wykonam.
5: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo tyskie Gronie pół litra za 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: i po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Tak się robiło kiedyś rapsy, naprawdę, to byli raperzy. Lerek, Innowator, takie wiecie, bardziej imprezowe rapsy. Moja panienka, komu włączyły się wspomnienia? Witajcie po 22 w ten piękny wieczór. Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Jesteśmy z wami wciąż na wakacjach, tańczymy, miksujemy, a kolejny set otwieramy nowością. Po 13 latach znów razem DJ Alezo i One Republic, tak to leci In Your Eyes.

No ekipy dance w ten wakacyjny wieczór. Wakacje wakacjami, ale o tej porze już chłodniej. W szczególności, jeżeli zamierzacie oglądać, podziwiać dzisiaj spadające gwiazdy, to trzeba mieć coś cieplejszego, jakąś bluzę, ale przecież w weekend będzie jeszcze znów u nas rekordowo ciepło. No to szykujemy się, tańczymy dalej. Za chwilę nasza taneczna nowość Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Wróci także Bob Sinclair.

Tequila to Tame Impala w naszym wakacyjnym Max Party. To podobno jest kawałek, który odstrasza komary, jeżeli komuś dokuczają. A wiecie, że komary to nie wybierają swoich ofiar całkiem przypadkowo. Przyciąga je na przykład wydychany przez nas dwutlenek węgla, ciepło ciała i związki chemiczne obecne na skórze. Niestety, niektórych z nas komary mają na swojej liście VIP. A skoro przyciąga ciepło ciała, no to może się tak trzeba opatulić. Może wtedy będzie tak jakoś łatwiej i nas nie pogryzą przy wakacyjnym ognisku. No i teraz przy tym ognisku też nowość od White'a z ekipą To Coś. Piszę do ciebie, śpi.

Better Times, Robin Schulz i jego nowości z nami na wakacjach. No niektórzy nie mają wakacji, pracują dużo. Dzisiaj jeszcze jest święto pracoholików. Pozdrawiamy każdego pracoholika. Może ktoś o tej porze z nami na drugiej zmianie. No to gramy wam dobre bity na pobudzenie, na robocie, na wakacje też. Plażowy hicior, niedawno jedynka na liście Hot Bands. DJ Goja i Jason Derulo otwierają nasz kolejny set.

0: Ostatni dzień lata, nie ostatni to set w Max Party dzisiaj. To nowość Gibbs, Ego i Formani. Dziękujemy za wasze zdjęcia z dzisiejszego częściowego zaćmienia słońca. Niektóre są naprawdę spektakularne. Mam nadzieję, że to wasze zdjęcia, a nie AI. Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Gramy dalej i tańczymy za chwilę w naszym kolejnym secie David Guetta i Alok, ich Run Run River. A teraz to czekamy na zdjęcia spadających gwiazd, bo to dzisiaj kolejny taki wieczór.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: I po reklamie.

Pam, pam, pam. Tak, tutaj dla was dzisiaj gram, ale nie jestem sam. Graba i DJ Raf Mix. Przed chwilą minęli. Witajcie po 23 z RMF Max. Wciąż na wakacjach i wciąż imprezowo. Słuchajcie, no u nas to codziennie w wakacje jest sobota, jest impreza. W naszym kolejnym secie za chwilę Swedish House Mafia, Wait So Long, ale kolejny otwieramy od niemieckiej nowości. No tam rządzą wiralowo, przede wszystkim w internecie, także w głośnikach. Nowi wykonawcy Kitsch Creek i Blumengarten, Shirin Dawid też w numerze Good Genug. Dzisiaj to jeszcze trochę podkręcimy, jakby co.

Piękna gwiazda w piękny wieczór, w wieczór spadających gwiazd, Ariana Grande w RMF Max, no bo to właśnie dzisiaj. Spektakl jeszcze trwa, noc z 12 na 13 sierpnia tradycyjnie przypada w szczycie spadających gwiazd rój Perseidów nad naszym niebem. My nie widzimy, ale trzymamy za was kciuki, że uda zrobić się fajne zdjęcia dla tych, którzy może czekają na gwiazdy i marzną razem z nami w naszym kolejnym secie. Ed Sheeran i Martin Garrix, ich Repeat It.

niewątpienia jeden z największych hitów tego lata, a może nawet taka wakacyjna jedynka, jak myślicie. Anada Holandia w numerze Talk to You, za chwilę tropikalne house od Kygo w ten wyjątkowy wieczór spadających gwiazd, Perseidy na niebie. Tak naprawdę to nie są dosłownie spadające gwiazdy, tylko drobinki pozostawione przez kometę Swifta Tuttle, które wpadają w ziemską atmosferę z ogromną prędkością, ale tak sobie mówimy, prawda, romantycznie, że to spadające gwiazdy, jak się zobaczy, to trzeba pomyśleć. Życzenie. Teraz nasza gwiazda Kygo i jego Take Me Back w RMF Max.

Nowy wykonawca, stary hicior w nowej wersji Aicz i jego wersja Ring My Bell w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz szybkie ogłoszenie. DJ Rafmix, który tu miesza, chciałby ogłosić, że już może oddać swoją maskę spawalniczą, którą dostał po dziadku na dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca. Rzeczywiście się przydała. Są chętni do pospawania? My teraz dobrze będziemy muzycznie spawać. Za chwilę United Nations, a kolejny

Party dzisiaj. Dziękujemy. Już się zgłosili chętni po maskę spawalniczą Rafmixa. Dzisiaj się przydała przy częściowym zachodzie słońca, no ale przecież nie będzie dosłownie. Z taką maską biegał, sąsiedzi się przestraszą. Wraca jutro. Ja też. Przemek Grybowski, dziękujemy za dzisiejszą edycję Max Party. Czekamy na wasze muzyczne propozycje. Co macie u siebie na playlistach? Dajcie znać SMS-em na 3001. No i zapraszamy na party także jutro, w czwartek od 21. Cześć. I proszę patrzeć w niebo, może zobaczycie te spadające gwiazdy dzisiaj w nocy. Cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.